0: Wiem, że wśród słuchaczy okołobluesowej muzyki w naszej ojczyźnie jest sporo fanów Sissik Steve'a. Ja jakoś nie mam do końca przekonania do jego produkcji pełnometrażowych. Z przyjemnością od czasu do czasu posłucham jednego czy dwóch nagrań, ale na dłuższą metę wysłuchanie całego albumu jest dla mnie raczej niewykonalne. Stąd z nowego, wydanego jesienią 2020 roku albumu Sissik Steve'a zaproponuję Państwu tylko dwie pozycje. Tytułowe Love and Peace i Regular Man. Sissik Steve.
1: Hey man. What's the issue here?
2: Don't listen to each other no more.
1: Nobody knows what the trouble is.
2: Nobody sees. Have mercy.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu obiecane Stand By Me we współczesnym wykonaniu. To jest twór typowy dla różnych dobroczynnych przedsięwzięć związanych z COVID-em, lockdownem i tym nieszczęściem, które powoduje, że artyści nie mogą zaprezentować się przed żywą publicznością. Słynny brytyjski radiowiec Whispering Bob postanowił zrealizować covidową wersję Stand By Me w sposób absolutnie nietypowy. Otóż zaprosił kilkudziesięciu artystów do wykonania tego utworu, przeznaczając każdemu z nich króciutki pasus. Wśród tych 30 znajdują się niebyle jakie nazwiska. Począwszy od Beth Nielsen Chapman, Dariusa Rukera, poprzez Johna Oatesa, Judy Tsu, Kiki D, Leo Sayera, Marka Knopflera, McCrary Sisters, P.P. Arnold, Paul Rogers, także występuje, Peter Frampton, Richard Thompson, Rick Wakeman, Roseanne Cash, no i tak można by było jeszcze wyliczać i wyliczać. Polecam Państwu zwłaszcza wideo z realizacji tego przedsięwzięcia, bo mnóstwo tam atrakcyjnie prezentujących się artystów, nie wszyscy zresztą dają się rozpoznać, ale w sumie cała ta pieśń brzmi bardzo ożywczo i bardzo pozytywnie nastraja. Myślę więc, że będzie to też pozytywnie nastrajający nas akcent zamykający to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Pozytywnie przemawiał też do Państwa przez radio Jan Chojnacki.

Mickiewicz ten mankament i oto audycja, w której bohaterami będą psy. Usłyszą Państwo 13 pięknych i bardzo pięknych bluesów, które mają w swoim tytule słowo dog, czyli pies. I to nie będą takie bardzo oczywiste utwory, tak jak chociażby Hound Dog w wykonaniu Elvisa, czy Walking the Dog w wykonaniu The Rolling Stones, tylko starałem się wynaleźć takie mniej oczywiste. Wspomniany Hound Dog jako pierwsza wyśpiewała kiedyś Big Mama Thornton, ale okazuje się, że ma ona w swoim repertuarze także inne utwory poświęcone tematyce psiej. Wybrałem utwór zatytułowany Just Like a Dog Barking Up the Wrong Tree, czyli o psie szczekającym na niewłaściwe drzewo. Big Mama Thornton.

Kolejne nagranie to jak gdyby trochę dzieło samych psów, ponieważ zespół, który dokonał tego nagrania, nazywa się Love Dogs. I to jest żywiołowy zespół rodem z Boston w stanie Massachusetts, który prezentuje żywiołową odmianę jump bluesa. Oto jeden z ich sztandarowych utworów noszący tytuł I'm Your Dog, czyli Jestem Twoim Psem. Wykonawcy Love Dogs. Psy miłości.

świetny wykonawca akustycznego bluesa, który tragicznie rozstał się z tym światem za wcześnie, John Campbell, ma w swoim repertuarze utwór zatytułowany Watchdog Blues, czyli bluesowa opowieść o psie, który pilnuje. Czego pilnuje? Opowie John Campbell.

Snap. He'll growl. Lord, I got me a watch dog. Yes, I do.

Redaktor Daktyl jest maści rudej, jak to wpisano do jego paszportu. Nie znalazłem niestety żadnej pieśni, żadnego nagrania tyczącej właśnie tego rodzaju koloru sierści. Ale mam utwór o bardziej atrakcyjnej i powiedziałbym nietypowej strukturze ubarwienia pieska. Yellow Dog Blues, czyli blues żółtego psa. Wykonawczynią jest Big Maybelle.

O czarnych psach było sporo utworów, no chyba ten najsłynniejszy to jest Black Dog Led Zeppelin, ale ja sięgnąłem do repertuaru świetnego gitarzysty Pata Traversa, który ma w swoim repertuarze kompozycję klasycznego bluesmana, czyli Blind Blake'a, zatytułowaną Black Dog Blues. I tak interpretuje ten utwór Pat Travers.

Mam nadzieję, że redaktor Daktyl nie będzie miał nic przeciwko temu. Zresztą widzę, że macha ogonkiem na znak, że nie ma przeciwwskazań. Żeby zaprezentować też pieśń o złym psie, czyli Bad Dog. Ten utwór pomieścił na swoim albumie z 2004 roku zatytułowanym Keys of Sweet Blues pan Lurie Bell.

Redaktor Daktyl macha pogodnie i ugodowo ogonkiem, że nie ma za złe utworu o złym psie, co oznacza, że teraz jest kolej na utwór poświęcony pieskom, które machają ogonkami. Ma taki utwór w swoim repertuarze Maria Mulder. Utwór Waggy Tail Dog, czyli piesek z machającym ogonkiem. Maria Mulder.

dosyć znanym i znaczącym sformułowaniem w świecie koncertujących artystów jest powiedzenie road dogs, czyli psy szlaku. To są artyści, którzy nieustająco występują, dając niesłychaną liczbę koncertów w ciągu miesiąca, roku, czy też całego swojego życia. Takim artystą jest John Mayall, który wręcz nagrał w 2005 roku album zatytułowany Road Dogs. Tytułowe nagranie skomponował jego ówczesny gitarzysta Buddy Whittington. John Mayall and the Blues Breakers, Road Dogs.

Jest też w języku angielskim takie powiedzenie like cats and dogs, czyli jak koty z psami. Tyczy ono tych relacji między stronami, w których strony nie mogą się specjalnie dogadać i porozumieć. Utwór Cats and Dogs wykona dla nas Tony Price.

Ta audycja o psie w bluesie sprzyja także debiutowi w naszym cyklu, bowiem Aubrey Blues Dog Dunham nigdy jeszcze w tej audycji nie wystąpił, a jest to bluesowo-funkowy saksofonista, który od czasu do czasu także śpiewa na jednym z jego albumów, który nosił zresztą tytuł Now I Am Singing the Blues, znalazł się utwór I Used to Be a Dog.

Na swoim albumie zatytułowanym Living with the Blues Duke Robillard pomieścił własną kompozycję zatytułowaną Buy Me a Dog. W krótkim opisie do tego utworu Duke oświadczył, że piesek Lucy May to jego czworonożna przyjaciółka, która okazała się bardzo pomocną, wręcz niezastąpioną w tych momentach, kiedy Duke'owi było ciężko na sercu. Buy Me a Dog, Duke Robillard.

Wprawdzie na początku audycji powiedziałam, że nie będzie piosenki Hound Dog, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie przypomnieć wspaniałego gitarowego bluesa w wykonaniu Lonnie'ego Mcka i Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowanego Hound Dog Man. Czyli jednak troszkę inaczej niż ten słynny oryginał Elvisa Presleya. I tym właśnie utworem zatytułowanym Hound Dog Man Lonnie Mack i Stevie Ray Vaughan kończą to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

I to było pierwsze profesjonalne nagranie, które ukazało się na profesjonalnej płycie. Posłuchajmy zatem, jak z albumu Skin Deep, wydanego w 2008 roku, Buddy Guy i Quinn Sullivan prezentują się w utworze Who's Gonna Fill Those Shoes?

0: Did we do it?
1: You got it.
0: That's my kind of, that's my kind of stuff there, man.
2: Po najmłodszym cudownym dziecku teraz przychodzi kolej na najstarszą przedstawicielkę tego grona, czyli na Susan Tedeschi. Ona nie może się poszczycić tym, że już jako niemowlę zaczęła grać na gitarze, ale niewątpliwie jej debiut gitarowy przyszedł też w dosyć wczesnym wieku, bo występowała już w zespołach, kiedy miała 17 lat, no a kiedy już dojrzała na tyle, żeby dokonać nagrania, wyprodukowała własną płytę zatytułowaną Better Days w 1995 roku. I oto z tego albumu stary, ale jakże jary bluesowy standard It Hurts Me Too, Susan Tedeschi.

O 9 lat młodszy od swojej małżonki, pan Derek Trucks też debiutował jako bluesowe dzieciątko. Urodzony w 1979 roku, już w wieku 5 lat uważany był za cudowne dziecko gitary, no a po raz pierwszy dostał pieniądze za swój występ, wtedy, kiedy miał 11 lat. No ale nic dziwnego, bo był otoczony przez wspaniałe muzyczne grono jako jeden z członków rodziny związanych z The Allman Brothers Band. Jego pierwsza płyta ukazała się, kiedy miał 18 lat i był to rok 1997. Płyta nosiła prosty tytuł The Derek Trucks Band. Z tego albumu kompozycja własna Derka Trucksa D Minor Blues.

Eric Gales to bardzo już jest dojrzały artysta w drugiej dekadzie XXI stulecia, urodzony w 1974 roku, wzrastał w bardzo muzycznej rodzinie. Jego bracia Eugene i Manuel też byli gitarzystami. Debiutował w 1985 roku, a więc kiedy miał 11 lat, no a w 1990, czyli w wieku lat 16, już podpisał profesjonalny kontrakt płytowy ze znakomitą firmą Elektra Records. No i tutaj ukazał się jego pierwszy album zatytułowany The Eric Gales Band, nagrany wspólnie z braćmi. Z tego albumu posłuchamy nagrania zatytułowanego Sign of the Storm.

Okazuje się, że Eric Gales, wtedy kiedy już był uznanym i w pełni dorosłym, nie tylko mężczyzną, ale także uznanym gitarzystą, przychodził z pomocą młodszym od siebie, dając im szansę zademonstrowania własnych umiejętności. Tak było na przykład z Christonem Kingfishem Ingramem, urodzonym w 1999 roku. Kingfish po raz pierwszy w profesjonalnym zestawie muzyków uczestniczył w nagraniu utworu Help Yourself, które ukazało się na wydanej w 2017 roku płycie Erica Galesa zatytułowanej Middle of the Road. Oto Eric Gales i Kingfish w tym właśnie nagraniu.

siostry Lavelle, czyli panie Rebecca i Megan, tworzące zespół Larkin Poe, to też cudowne córki bluesowych gitar. Debiutowały w swoim siostrzanym zespole razem z najstarszą siostrą Jessica w 2005 roku, no ale prawdziwą karierę rozpoczęły już w duecie jako Larkin Poe. Ale z okazji prezentacji cudownych dzieci gitar w tej audycji nie będę przypominał nagrań Larkin Poe.

Kolejne cudowne dziecko bluesowej gitary to brytyjska znakomitość, czyli Joanne Shaw Taylor. Urodzona w 1985 roku, jak zazwyczaj podają na wstępie jej biogramy, została odkryta przez Dave'a Stewarta, kiedy miała ledwie 16 lat. Od tego czasu Joanne Shaw Taylor umocniła się, jak sądzę, na pierwszym miejscu w kategorii bluesowa gitara Wielkiej Brytanii. Kobieca bluesowa gitara. Z albumu White Sugar, rok 2009, Joanne Shaw Taylor w nagraniu tytułowym.

Złośliwi mówią, że dział Bonamassa musi być w każdej audycji poświęconej współczesnemu elektrycznemu bluesowi. No i tak się też składa, że w tej audycji dział Bonamassa wystąpi jako przykład jednego z najznamienitszych w historii bluesowych cudów dziecięcych. Mówi się, że zaczął grać na gitarze, kiedy miał 4 lata, no a jako nastolatek otwierał już koncerty B.B. Kinga w Stanach Zjednoczonych. Prawdziwy debiut fonograficzny miał miejsce nie pod własną firmą Joe Bonamassy, ale pod firmą zespołu Bloodline, czyli takiej supergrupy, w której obok Joe Bonamassy grali synowie słynnych muzyków jazzu i bluesa ubiegłego stulecia, czyli syn Milesa Davisa, Robiego Kriegera z grupy Doors i Barry'ego O'Clea z kolei z zespołu The Allman Brothers Band. I właśnie z albumu Bloodline, bo płyta nosiła tytuł taki jak nazwa zespołu, posłuchamy teraz kompozycji Joe Bonamassy, Trouble Is My Business.

Ana Popowicz, blueswoman z Serbii. No oczywiście od wielu, wielu lat jest rezydentką Stanów Zjednoczonych i jest traktowana przez bluesowe środowisko amerykańskie jako naturalna uczestniczka tej właśnie bluesowej sfery. Debiutowała w wieku 19 lat jeszcze w rodzimej Serbii z zespołem Hush. A my posłuchamy nagrania z pierwszej płyty Anny Popowicz, zatytułowanej właśnie Hush, która ukazała się w 2001 roku i wprowadziła Annę Popowicz do kręgu czołowych wykonawczyń elektrycznego, gitarowego bluesa.

0: I na zakończenie tych wspominek tyczących cudownych bluesowych dzieciątek, Johnny Lang, urodzony w 1981 roku, zaczął grać i sformował swój pierwszy zespół, kiedy miał 12 lat, a swoją pierwszą płytę firmowaną własnym imieniem i nazwiskiem opublikował w 1996 roku, a więc ledwie w wieku lat 17. Album nosił tytuł Lie to Me i z tej płyty posłuchamy nagrania tradycyjnej, wesołej piosenki Sonnego Boya Williamsona Good Morning, Little Schoolgirl. Gra i śpiewa Johnny Lang, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

podznaku Jimiego Hendrixa. No bo tak, to było dokładnie 1 stycznia 1970 roku. Band of Gypsies, czyli ostatni zestaw muzyków pod przewodnictwem Jimiego, czyli on, Jimmy, gitara i śpiew, basista Billy Cox i perkusista Buddy Miles. Ich koncert z 1 stycznia został zarejestrowany na albumie, który do dziś nosi piękny i słynny tytuł Band of Gypsies. 50. rocznicę wydania tej płyty, a ukazała się ona 25 marca 1970 roku, ukazuje się jubileuszowe wydanie. Na razie ono jest w postaci dwupłytowego albumu analogowego, no ale oczywiście nagrania są też dostępne za odpowiednią opłatą w sieci. To 6 numerów: Who Knows, Machine Gun, Changes, Power to Love, Message to Love i We Gotta Live Together. No i ten najmniej osłuchany, no bo też długi bardzo, 12-minutowy Machine Gun za chwileczkę Państwo usłyszą. I did a thing called Machine Gun.

ten niosący delikatny optymizm utwór o tym, że nasze smutki wkrótce przeminą, otwiera nowy album Joe Ely. A Joe Ely to taka niepokorna postać amerykańskiej muzyki, chciałoby się powiedzieć country, ale on daleko wykracza poza ten taki typowy standard muzyki C&W. Opowiadając o pracy nad albumem zatytułowanym Love in the Midst of Mayhem, czyli Miłość pośród chaosu, Ely mówi, że postanowił dostosować klimat tej płyty do otaczającej go naszej smutnej rzeczywistości. I rzeczywiście są to w większości piosenki bardzo refleksyjne, spokojne, opowiadające o wewnętrznych przeżyciach artysty. Zadziwiające, że w tym czasie, kiedy należy jak najbardziej uniezależniać się od kontaktu z innymi ludźmi, Joe Ely zgromadził w studiu kilkunastu muzyków. Czterech gitarzystów, czterech basistów, dwóch czy nawet trzech perkusistów i dwóch klawiszowców, wśród nich słynnego Reese Winansa. Jeszcze jedno nagranie z albumu Love in the Midst of Mayhem. Tytuł tym razem absolutnie nieoptymistyczny. Cry. Joe Ely.

Classical Guess, wykonawca Mason Williams, potrójna nagroda Grammy w 1968 roku, no i także pierwsze miejsca na listach przebojów. Pierwsze na liście Cashbox, druga na liście Billboardu, także w Europie duże sukcesy na listach europejskich, no i także to nagranie docierało do uszu polskich słuchaczy w tym czasie. Ja pamiętam, że wywarło to na mnie ogromne wrażenie, bo było to tak inne i tak odmienne od tego wszystkiego, co sączyło się z Radia Luxemburg, że było wręcz niewiarygodne. No i nic dziwnego, bo Mason Williams to gitarzysta klasyczny, który jednakże potrafił wtopić się z tą swoją maestrią gitarową w nurt popularnej muzyki amerykańskiej tego czasu. Mason Williams pozostał dla mnie w zasadzie artystą tego jednego sukcesu wielkiego, ale przecież nagrał płyt bez liku. I oto teraz niespodziewanie, i to jest ta niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy, wpadła mi w ręce, a bardziej w uszy, płytka zatytułowana Share Pickers. I to jest remasterowany album wydany w 1971 roku, na którym znalazło się kilka nagrań, o których istnieniu nigdy wcześniej nie wiedziałem. Przede wszystkim nie wiedziałem, że Mason Williams także śpiewał. Nie był to wokalista jakichś najwyższych lotów, ale niewątpliwie jego nagrania wokalne z towarzyszeniem gitary i zespołu brzmią zupełnie przyzwoicie. No więc pozwolę sobie teraz przywołać dwa nagrania Masona Williamsa z albumu Share Pickers z roku 1971. Pierwsze, no tak jakby chciał po prostu powiedzieć, że o sobie przypomina Here I Am, i to jest ten utwór, w którym Mason nie tylko gra na gitarze, ale i śpiewa, a do tego dołączymy jeszcze instrumentalne nagranie zatytułowane Train Ride in G. Mason Williams.

A wokalistka przez lata uważana za reprezentantkę muzyki country, ale dwie jej ostatnie płyty wskazują wyraźnie, że muzyka Crystal jest przesiąknięta bluesem. W kwietniu 2020 roku ukazał się jej nowy album zatytułowany Church House Blues. A sama Crystal Shawanda zwróciła moją uwagę już kilka lat temu. Były nawet starania, żeby przyjechała na występy do Polski, żeby wystąpiła na Suwałki Blues Festival. To na razie się jeszcze nie ziściło, ale wszystko przed nami. No, wystarczy tylko, żeby świat wrócił do jakiej takiej normalności. Podejmiemy starania, żeby Crystal Shawanda do nas zawitała. A wtedy może zaśpiewa i tę piosenkę. Evil Memory, Crystal Shawanda.

To była audycja Nowaliki spod Baobabu, która zazwyczaj na antenie radia Baobab pojawia się w okolicach 11 z niewielkim hakiem w niedzielę. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Nowaliki spod Baobabu. Radio Baobab. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wystarczy czyjś daleki śmiech, wystarczy liścia nikły tłum i już we mnie kręci się

Jestem chory na bluesa i wyzdrowieć wcale nie chcę już. Grał wtedy sobie ty, jak wiesz, on brzmienie dał. Chwyciło mnie to wtedy, zapłonął we mnie szał. Jestem chory na bluesa, jestem chory na bluesa. Jestem chory na bluesa i wyzdrowieć wcale nie chcę już. Potem był Matt Waters i wielu innych też.

trzeciego. Jeden, jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Jansson. Leszek Cichoński. Paweł Ostawił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Młodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurkowskiej.

To był pierwszy odcień bluesa, rok 1997. 20 lat później Jarek Śmietana święcił 40 lat swojego uczestnictwa w życiu muzycznym polskim, również w trakcie koncertu, w którym zaprezentował się w nietypowym nieco dla siebie repertuarze związanym z bluesem, czy też, jak to się mówiło w dawnych czasach, z rytmem bluesem. Jarek Śmietana wystąpił wówczas z basistą Krzysztofem Ścierańskim, z perkusistą Adamem Czerwińskim. Od czasu do czasu też towarzyszył mu wokalnie Bill Neal. I całość tej części koncertu poświęcił Jarek wówczas swojej fascynacji nagraniami z połowy lat 60., nagraniami jego wielkich wzorców blues rockowych. Jakich? A, to pozostawiam już do Państwa dociekliwości. Kolejno usłyszymy, i to niech będzie wskazówka dla tych, którzy chcą się zorientować, o co chodzi. The House of the Rising Sun, następnie Need Your Love So Bad, potem I'm Crying, zaraz zatem Don't Bring Me Down, następnie Little Wing i na zakończenie Let the Good Times Roll. Rok 2017, koncert z okazji 40-lecia działalności artystycznej Jarka Śmietany.

to midnight. I don't wanna worry you, baby. I know we can make.

Panie i panowie, ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, do której go zaprosiła Zofia Sylwin, najwspanialszego gitarzystę naszej ojczyzny, Jarka Śmietanę. Żegna państwa młodzieżowa publiczność, żegnają realizatorzy dźwięku Jarosław Regulski, Jacek Gładkowski. Żegna Jan Chojnacki, który obiecuje, że to, co się będzie działo po zejściu z anteny, usłyszą państwo w pierwszym odcieniu bluesa. Jarek Śmietana.

0: Bill Neal.
1: Check it, brother. Thank you.
0: Chcecie Państwo jeszcze może jakiś... No to zróbmy eksperyment wokalno-muzyczny z udziałem słuchaczy. Chciałbym Państwa zaprosić do zaśpiewania refrenu tego znanego standardu z 60-tych lat. Piosenka jest o miłości nieszczęśliwej perkusisty do pewnej damy, która wybrała gitarzystę. No tak to czasem w życiu bywa. Perkusista jest załamany. Płacze. Będziemy płakać razem z nim. Słowa są angielskie, melodia jest też angielska. My mamy taki sentyment do muzyki z lat 60. Akurat tak się dziwnie składa, że cokolwiek chciałbym posłuchać w domu, mam bardzo taką dużą kolekcję płyt, to zawsze sięgam do muzyki z lat 60., czy to polskiej, czy zagranicznej. Czy to jazz, czy to blues, czy to cokolwiek. Jakieś magiczne lata były 60. zeszłego stulecia oczywiście. Myślę, że mężczyźni to mogą pamiętać te lata. Dziewczyny na pewno nie, bo już jeszcze nie było na świecie, ale męska część słuchaczy dzisiejszego audytorium na pewno może pamiętać, może nawet pamiętacie ten utwór. Najpierw was nauczę słów angielskich. Słowa są stosunkowo proste. Proszę za mną powtarzać. A. Spróbujcie. I teraz forte.

Adam Czerwiński, Bemu. Krzysztof Szczerański, Das. Nasz specjalny gość z Australii, Bill Neal. Ja się nazywam Jarek Śmietana, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Właśnie się zastanawiałem, bo przez ponad 35 lat grałem bebop i nigdy nie miałem takiej owacji. To chyba trzeba zacząć grać rock'n'rolla. Proszę Państwa, w takim razie, skoro już jesteśmy przy pieśniach o miłości i przy śpiewaniu wspólnym, mamy jeszcze jeden song z tych samych lat i też wciągniemy was, to będzie trudniejsze trochę. Proszę Państwa, więc najpierw was musimy znowu nauczyć słów. Słowa są troszkę bardziej skomplikowane niż spełnimy cel. Po angielsku to brzmi tak. O. Oh no. Don't bring me down.

0: oświecony.
1: Amator Miński, Krzysztof Szerański, Aleksiej Mam. Dziękujemy bardzo Państwu. Przyjdźcie jeszcze kiedyś na nasz koncert.

Skoro jesteśmy przy Hendrixie, to już do dzisiejszego końca wieczoru chyba zostaniemy przy Hendrixie. I mamy taki utwór z jego ostatniej płyty, takiej firmowanej przez grupę Experience. To moja ulubiona płyta Jimi Hendrixa, Electric Ladyland. Na tej płycie jest wspaniały rock'n'rollowy standard pod tytułem Come on, let the good time roll. Tylko że w ciekawej aranżacji Hendrixa z taką dodaną frazą. No, typowy Jimi Hendrix. Tutaj jest przesłanie Come on, let the good time roll. Czyli niech się dobrze dzieje po prostu. Dziękujemy Państwu, żeście przyszli i jest nam szalenie miło i mam nadzieję, że nas może kiedyś jeszcze tutaj zaproszą.

z Bożym Narodzeniem, no bo też rejestruję tę audycję w takim właśnie przedświątecznym klimacie, kiedy to nawet w niedzielę trzeba iść do galerii handlowej, żeby sprostać wymaganiom świątecznej zarazy zakupowej. Będzie więc dzisiaj troszkę tak zwanych christmasowych nagrań, ale proszę się nie obawiać, to nie będzie najistotniejsza część tej audycji. Będą atrakcje wielkie, ale pod koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu.

ten jakżeż sympatyczny bluesik oparty na linii melodycznej Merry Christmas Baby firmuje John Legend, a nagranie pochodzi z płyty A Legendary Christmas, która ukazała się w tym roku w nieco wzbogaconym kształcie. I po raz kolejny John Legend udowadnia tutaj, że zawdzięcza wiele swoim bluesowym korzeniom, chociaż obraca się przecież w kręgu bardzo różnych estetyk i robi to, trzeba przyznać, bardzo sprawnie. Co zresztą za chwileczkę udowodnimy. Kolejne nagranie z tego albumu to duet Johnny'ego Legenda z Kelly Clarkson, Baby It's Cold Outside, no i jeszcze będzie Christmas in New Orleans. Tu John Legend nawiązuje do tradycji nowoorleańskiej, dając dowód temu, o czym wcześniej mówiłem, że potrafi odnaleźć się w każdym klimacie i w każdej stylistyce.

Myślę, że część naszych słuchaczek i słuchaczy będzie zaskoczona, że ten wykonawca dostępuje zaszczytu, by wystąpić w Radiu Baobab, no bo zapewne Państwo wiedzą, że raczej artystów z kręgu muzyki pop nie wspieramy specjalnie w Baobabie, ale przed świętami można zrobić wyjątek. Tym bardziej, że są to smaczne piosenki w wykonaniu Robiego Williamsa. Ten christmasowy album Robiego Williamsa tak naprawdę ukazał się już w 2019 roku, no ale teraz został wzbogacony o 4 nowe nagrania i jest prezentowany w wersji luksusowej, deluxe. Nosi tytuł ta płyta The Christmas Present. Wybrałem z tego albumu dwa duety Robiego Williamsa. Santa Baby, znany na przykład z wykonania Earthy Kid z przeszłości. Tutaj Robbie Williams śpiewa z niemiecką wokalistką Helen Fischer. A drugie nagranie nosi tytuł It Takes Two i to jest duet Robiego Williamsa z Rodem Stewartem.

W grudniu nie ma najlepszej gleby dla płytowych nowalijek, no bo też wydawcy wszystko to, co chcieli zaprezentować atrakcyjnego światu, raczej awizują wcześniej, tak żeby fani mieli możliwość przeliczyć kasę i zdecydować, na co ostatecznie wydać pieniądze na świąteczne prezenty. No ale zdarzają się też i albo to przez zaniedbanie, albo po prostu specjalnie jako zasygnalizowanie odmiennego stosunku do świątecznego szaleństwa, zdarzają się inne rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest zaproponowanie na początku grudnia 2020 roku albumu Tea for the Tillerman. To oczywiście płyta znana z zamierzchłej przeszłości, bo to jest jeden z najlepszych albumów Cata Stevensa, nazywającego się od pewnego czasu Yusufem. Dla bezpieczeństwa w tym przypadku, czyli w wydaniu deluxe płyty Tea for the Tillerman, Cat Stevens występuje także jako Yusuf. To jest wydawnictwo bardzo bogate, bo płyta oryginalna występuje tu w kilku wcieleniach. Jest oczywiście to nagranie najbardziej oryginalne, jest też zremasterowane i wreszcie jest zremiksowane. Ja mam zazwyczaj dosyć krytyczny stosunek do owych remiksów i remasterów, ale muszę przyznać, że brzmienie nagrań z albumu Tea for the Tillerman po remiksie w 2020 roku nabiera rzeczywiście bardzo bogatego charakteru, głównie w tej warstwie produkcyjnej. Oto dwa przykłady tego remiksowego bogactwa. Wild World i Where Do the Children Play? Yusuf, Cat Stevens.

Powoli też musimy się zacząć przyzwyczajać, że kolejne nowaliki będą sygnowane datą 2021. Tak też jest w przypadku albumu zatytułowanego The Battle at Gordon's Gate. To nowy album Greta Van Fleet. Bracia Kiszkowie zaprezentują ten album już w lutym, a na razie udostępnili nam dwa nagrania z tej płyty, które noszą tytuły Age of Machine i My Way Soon. Oto Greta Van Fleet 2021.

Kilka nowalijek z naszej ojczystej muzycznej gleby. Tropical Soldiers in Paradise. Sekstet z okolic trójmiejskich, który w swoim manifeście programowym informuje, że jego członkowie inspirują się bardzo różnymi kierunkami muzycznymi. Zapytani o swoje inspiracje wymieniają na przykład Fela Kuti, hip-hop z lat 90., afrykańskich gitarzystów, czy wreszcie sambę z Rio de Janeiro. Ten eklektyzm daje im się jednak połączyć w bardzo strawną dla mojej duszy i mojego odbiorniczka całość, a to dlatego, że potrafili znaleźć właściwe proporcje między instrumentami akustycznymi, tymi prawdziwymi, a wynalazkami współczesnej elektroniki. Co nie zawsze udaje się współczesnym wykonawcom. Żeby Państwu pozwolić lepiej zrozumieć, o czym mówię, podam po prostu skład zespołu. Marcin Sojka gra na ksylofonie, ale także korzysta z różnych sampli. Maciek Łebkowski gra na gitarze elektrycznej, Bartek Krajewski na perkusjonaliach i kongach, Kuba Łupiński trąbka, Grzegorz Pałka puzon i Emilia Gołos syntezatory i piano. No i właśnie dzięki temu bogactwu udaje się tropikalnym żołnierzom sformować bardzo przyjemną muzyczną falę uderzeniową. Wydany w tym roku album nosi skromny tytuł 2. Pewnie sugeruje to według mojej błyskotliwej dociekliwości, że to jest druga płyta w ich dorobku i zawiera 10 nagrań podstawowych, a we wzbogaconej wersji jeszcze dochodzą do tego 3 bonusy nagrane live. Nie zdziwi Państwa zapewne, że z tego bogactwa wybrałem utwór zatytułowany Delta. Tropical Soldiers in Paradise w nowalijkach spod Baobabu.

Kolejna nowalika z naszej rodzimej produkcji fonograficznej to album Waglewski Fish Emade, zatytułowany Duchy ludzi i zwierząt. Dzieło wspólne rodziny Waglewskich, wzbogacone przez udział zaprzyjaźnionych i od wielu zresztą lat współpracujących z nimi muzyków. Materiał muzyczny i tekstowy to dzieło w różnych proporcjach Bartosza Waglewskiego i Wojciecha Waglewskiego. Przy czym zasada generalnie jest taka, że tam, gdzie słowa napisał Wojciech, to on też udziela głosu i vice versa, że tak powiem, czyli Bartosz śpiewa swoją poezję, choć jest pewien wyłom w tej zasadzie, bo w utworze Król, do którego słowa napisał Bartosz Waglewski, śpiewa Wojciech Waglewski. I ten właśnie utwór chcę Państwu zaproponować.

Niezwykłą aktywność twórczą prezentuje w tym roku Wojciech Wagleski, który firmuje już swoim nazwiskiem trzecią chyba płytę w 2020 roku. Mam teraz w rękach album zatytułowany Anawa 2020. To jest bardzo autorskie odczytanie twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza i Marka Grechuty. I do tej lektury zaprosił Wojciech Wagleski kilkoro swoich znakomitych przyjaciół, Katarzynę Nosowską, Krzysztofa Zaleskiego z Piętego i Kasię Piszek, Kasai. To bardzo ważny element na tej płycie, bo Kasai spina jak gdyby cały album swoją aurą muzyczną. Ona jest kompozytorką intro do tej płyty, intro zatytułowanego Stoją gorzkie pagórki i ona też zamyka swoim delikatnym, oszczędnym, bardzo smacznym fortepianem ostatnie nagranie na tej płycie, czyli słynny Korowód. No i właśnie posłuchamy w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu Korowodu Jana Kantego Pawluśkiewicza ze słowami Leszka Aleksandra Moczulskiego w odczytaniu z 2020 roku przez Wojciecha Wagleskiego.

Na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu kolejne nagranie, które znajdzie się na albumie płytowym wydanym dopiero w 2021 roku i to w kwietniu 2021 roku. Zawierać ono będzie nagranie wydarzenia, które miało miejsce 25 lutego 2020 roku w londyńskim Palladium. Producentem tego wydarzenia był Mick Fleetwood, a całość poświęcona była twórczości jego przyjaciela i współzałożyciela zespołu Fleetwood Mac, Petera Greena. Fleetwoodowi udało się zaprosić do udziału w tym koncercie zupełnie niesłychane grono artystów, którzy przyznają się do tego, że muzyka Petera Greena była dla nich inspiracją. Oto nazwiska artystów, którzy wzięli udział w tym koncercie i których usłyszymy w nagraniach. Billy Gibbons, David Gilmour, Pete Townsend, John Mayall, Christine McVie, Zach Starkey, Steven Tyler, Bill Wyman, Noel Gallagher, Neil Finn, Kirk Hammett i Jeremy Spencer. Artystom tym towarzyszyła w trakcie koncertu formacja prowadzona przez Micka Fleetwooda, w której udział wzięli Andy Fairweather Lowe, Dave Bronze, Rick Vito, Johnny Lang i Ricky Peterson. A współproducentem dodatkowo jeszcze tego koncertu był słynny Glyn Johns. Płyty CD i DVD ukażą się dopiero w kwietniu 2021 roku, ale żeby Państwu dać dźwiękowy obraz tego, jak to będzie wszystko się prezentować, teraz Green Manalishi. Śpiewa Billy Gibbons, a na gitarze gra Kirk Hammett. I to na tym samym Gibsonie, na którym w przeszłości grywał Peter Green. Oto Green Manalishi w wykonaniu Micka Fleetwooda i jego przyjaciół. To były Nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Man Alicia. Nailed it!
1: Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: Nie ma więc tutaj żadnej demagogii ani propagandy. My po prostu mówimy, jak jest. Zimno.
1: Tak, jesteśmy jak Mariusz Max Kolonko, proszę Państwa. A tymczasem wracamy do tematu naszej audycji i ona nie mogłaby się odbyć bez utworu zespołu The Rolling Stones, Winter, którego posłuchamy w zremasterowanej wersji z naszego ulubionego roku 2020.

0: Jak zwykle podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Górecka. Otóż Górecka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem posługuję...
1: Zupełnie jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu podczas tworzenia playlist moich własnych, prywatnych, odsłuchowych. Jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

0: Ale to jest nieprawda, że ta piosenka tylko tak emocjonalnie pasuje do tej audycji, bo jeżeli chodzi o treść i tytuł też, bo przecież wszyscy wiedzą, że białe wino najlepiej smakuje na zimno, prawda?
1: Mi by się raczej skojarzyło z White Christmas, ale white wine to white, prawie jak cold.
0: Bardzo próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył utwór Cold, Cold, Cold.

Z Kentucky tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka zatytułowana jest Lucky Penny.

No, jak jest zimno, tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say that. Yes. Kidding, huh?

Tell me, baby, you had a little black mouse.

0: tydzień.
1: Jak państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny góreckie dały o sobie znać w dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
2: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku jak teraz?
1: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka, ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
2: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie, żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
1: Serdecznie dziękujemy państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla państwa wyjątkowo ciepli i gorący
2: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. I w Nowalikach wita Jan Chojnacki. Zastanawiam się, czy przypadkiem część z prezentowanych dzisiaj nowalijek nie powinny zostać nazwane nowalijami, bo to są takie, radzieccy towarzysze mówili grandiozne, czyli bardzo uroczyste nowalijki. No więc może one są nowalije. Zaczynamy właśnie od takiej dramatycznej nowalijki.

Około 70. Statystycy mówią, że sprzedało ich się ponad 140 milionów egzemplarzy na całym świecie. No, niezły wynik. I w 2020 roku Shirley Bassey prezentuje światu swój nowy album, trochę zdaje się taki mający charakter pożegnalnego. I owe it all to you. Wszystko tobie zawdzięczam. To tytuł tego albumu. Prezentuję tę płytę właśnie ze względu na opisane wcześniej okoliczności, na te wszystkie wspaniałości i statystyczne, niesłychane liczby, no bo to niewątpliwie jest bardzo zasłużona dla muzyki XX wieku artystka. No więc niech zaznaczy się też i w wieku XXI. Słuchaliśmy rozpoczynającej płytę uwertury, która łączyła się następnie z utworem Who Wants to Live Forever, czyli Kto chce żyć wiecznie. A do tego jeszcze teraz dołączę przecudną, jak zawsze, kompozycję Charlie'ego Chaplina, Smile. Dame Shirley Bassey.

Tak jak to jest teraz w okresie covidowym, sporo pokazuje się płyt, które no, znamy już z przeszłości, bo ukazywały się dobrych kilka, czasami nawet kilkadziesiąt lat temu. I tak też się rzecz ma z albumem Summer Teeth grupy Wilco. Oryginalnie płyta ta została wydana w 1999 roku i w zasadzie nie należała do najbardziej popularnych czy znaczących w dyskografii Wilco albumów, ale ja uważam, że jest to płyta interesująca, taka odmienna od pozostałych w dyskografii Wilco i dlatego z zainteresowaniem przystąpiłem do słuchania tego albumu. Nie zmieniam mojego zdania, że jest to płyta interesująca. No a do tego jeszcze dorzucono do wydawnictwa z 2020 roku kilka nagrań wcześniej niepublikowanych, głównie zresztą koncertowych. I te koncertowe chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Ale zaczniemy od She's a Jar, czyli z nagrania studyjnego, z tego oryginalnego wydania Summer Teeth, no a potem właśnie będą dwa nagrania koncertowe. Hoodoo Voodoo i Christ for President. Oto Wilco z luksusowej edycji albumu Summer Teeth.

A teraz troszkę jazzu. Yellow Jackets. Bardzo zasłużona orkiestra, istniejąca od 1977 roku, kiedy to Robin Ford wspólnie z Russellem Ferrante założyli właśnie tę formację. Forda już dawno tam nie ma i nie ma też w brzmieniu Yellow Jackets gitary, bo pozostał Ferrante, czyli keyboardzista. Jest także wieloletni współpracownik Yellow Jackets, Bob Minzer, który dmucha w saksofony i w klarnet basowy, do tego William Kennedy perkusja i Dane Alderson bas. Yellow Jackets nagrali nową płytę z towarzyszeniem słynnego niemieckiego big bandu Westdeutscher Rundfunk Big Band. I z tej właśnie płytki, która nosi tytuł Jackets XL, dwa nagrania. Downtown i Imperial Strat. Yellow Jackets z Big Bandem WDR.

Tę pieśń, która za chwileczkę zabrzmi, oczywiście znamy, bo jest to pieśń historyczna, choć tym razem będzie to wykonanie odmienne od oryginału.

Song for Jeffrey, znany doskonale z repertuaru Jeffro Tull. To wykonanie znalazło się na wydanej w 2020 roku płycie zatytułowanej 50 Years of Jeffro Tull, którą firmuje Martin Barr, czyli oryginalny gitarzysta, który z Jeffro Tull no, nie jest już związany, bo przecież Anderson rozwiązał ten zespół już chyba 8 czy 10 lat temu, a Martin Barr nadal działa samodzielnie. No i teraz zdecydował się w 50-lecie istnienia Jeffro Tull zrealizować album, w którym nawiązuje do słynnych i mniej słynnych utworów z repertuaru swojego macierzystego zespołu. Stara się przy tym nie powtarzać nuta w nutę tego, co zagrał na oryginałach, tylko prezentuje ten repertuar po swojemu. No zresztą udział wokalisty, który ani trochę Andersona nie przypomina, musiał też na to wpłynąć. Z albumu 50 Years of Jeffro Tull Martina Barr dwa nagrania: New Day Yesterday i Life is a Long

Na koniec prezentacji nowych nagrań z listopada 2020 roku coś, co zadziwia mnie ogromnie, bo to jest nowa płyta Juniora Wellsa, którego nie ma już wśród żywych od ponad ćwierćwiecza. A tymczasem okazuje się, że metodami różnych zabiegów producenckich można było Juniora Wellsa połączyć z współczesnymi wykonawcami bluesa, takimi jak chociażby Tyler Bryant, Albert Castillo, Mike Zito czy Eric Gales. W ten sposób powstał album zatytułowany Blues Brothers, czyli Junior Wells w otoczeniu w zasadzie współczesnych gitarzystów bluesowych. Będę pewnie do tej płyty wracał, bo to jest ciekawostka niesłychana, czy w Bielszym Odcieniu Bluesa, czy w jakichś innych audycjach. A teraz w Nowalijkach dwa nagrania z albumu Blues Brothers Juniora Wellsa. Jedno z najsłynniejszych z jego repertuaru, czyli Hoodoo Man Blues z uczestnictwem Joe Louisa Walkera i na koniec dzisiejszych Nowalijek Blues Hit Big Town. Tu na gitarze zagra Colin James. Oto Junior Wells z 2020 roku.

Niewykluczone, że będzie to ulubiona nowalijka wiosny 2020 roku. Płytka, której fragmenty już prezentowałem w nowalijkach poprzednio, powraca. No bo wreszcie ukazała się 15 maja. Przypomnę tylko, że firmuje ją Dion, tak, ten słynny Dion DiMucci, który w latach 50. i 60. wzbudzał zachwyt młodzieży rock'n'rollowej. No a teraz po tych 60 czy nawet prawie 70 latach powraca, nie po raz pierwszy zresztą, w bluesowym wydaniu. Jak wspomina Dion, blues był zawsze istotnym elementem. Przecież jego hit z początku lat 60. był tak naprawdę 12-taktowym bluesem. Słynny The Wanderer. No, tym razem Dion skoncentrował się na własnej twórczości. Wszystkie piosenki na tej płycie są jego autorstwa i z jego muzyką, z drobnymi wyjątkami, że ktoś mu tam gdzieś coś dopisał. No, a wśród tych gości są Jeff Beck, Rory Block, Joe Bonamassa, którego już słuchaliśmy, Samantha Fish, Sonny Landreth, Patti Shelfa i Bruce Springsteen, których słuchaliśmy też już w którejś z poprzednich wydań nowalijek, Stevie Van Zandt, Jerry i Jimmy Vivino i Joe Louis Walker, który zresztą za chwileczkę ponownie się objawi, ale tym razem w towarzystwie dodatkowo jeszcze Vana Morrisona. I tak oto panowie, Dion jako gospodarz i Van Morrison oraz Joe Louis Walker wykonają utwór I Got Nothing.

Speaking from your heart, so proud. Van Morrison, Joe Louis Walker i gospodarz tego nagrania Dion w utworze I Got Nothing. To fragment płytki Blues with Friends. Myślę, że będziemy lubić tę płytkę. My wszyscy, którzy lubimy prawdziwą, żywą, kołyszącą, bluesowatą muzyczkę. No a teraz zdecydowałem się na dramatyczną zmianę nastroju, klimatu, stylistyki, czegoś by tu jeszcze. No generalnie prawie wszystkiego, jeśli chodzi o brzmienie. Moby z długo oczekiwaną nową płytą All Visible Objects się objawił. Podobnie jak w przypadku Diona, premiera 15 maja 2020 roku. Jeżeli ktoś chce szukać płyty Mobiego, to w kategorii elektronika ona występuje, chociaż na szczęście ta elektronika nie jest, jak sądzę, myślą przewodnią twórczości Mobiego. Ump, ump, ump i pum, pum, pum, czyli jakieś takie uproszczone elementy rytmiczno-perkusyjne oczywiście tu są, ale Moby jest też melodykiem niewątpliwie, a także, no co tu dużo ukrywać, on jest jednak sentymentalny, jak chociażby w tej piosence My Only Love z albumu All Visible Objects Moby.

To był Moby. A teraz kolejna porcja liryczno-sentymentalnej muzyki, chociaż tym razem już pozbawionej elektronicznego otoczenia. Tutaj wszystkie prawie instrumenty są prawdziwe, naturalne i ten liryczny sentymentalizm bardziej do mnie przemawia. What if I-

What I've Done to Help to tytuł tej piosenki, a autor Jason Isbell. Autor w sensie i kompozycji, i wykonania, z tym, że to nagranie i zarazem całą płytę firmuje formacja Jason Isbell and the 400 Unit. Album nosi tytuł Reunions. Jason Isbell nam, słuchaczom różnych audycji w polskich radiofoniach, znany jest przede wszystkim jako współudziałowiec kantrowo-rockowo odmiennej formacji Drive-By Truckers. Tym razem Jason Isbell wraz ze swoim zespołem to dla mnie utożsamienie stuprocentowej Amerykany. Bardzo ładne piosenki, świetnie zinstrumentowane, fajnie zaśpiewane i to wszystko ma bardzo jasne i klarowne brzmienie. Po prostu ładna płyta. Chociaż kiedy wsłuchać się w teksty, to nie jest to aż tak proste, że życie jest tylko i wyłącznie ładne, jasne i klarowne. Jason Isbell and the 400 Unit jeszcze w jednym nagraniu zatytułowanym Dreamsicle.

koncertowa. Zarejestrowana podczas czterech nocy koncertowych w Melbourne w sali The Forum. Płyta nosi tytuł Live at the Forum. Ten album zawiera 14 nagrań i są to koncertowe wersje utworów już w zasadzie znanych, poza jednym, bo będzie to coś nowego, ale o tym chyba w innej audycji, bo w tej dzisiejszej, i to jest też chyba premiera, jeśli chodzi o rozwiązanie repertuarowe audycji Nowaliki spod Baobabu, premiera polegająca na tym, że postanowiłem przedstawić pół płyty, a drugą połówkę przedstawię za tydzień. Więc oddam Państwa w objęcia fantastycznej, bardzo tradycyjnej, ale jednocześnie przesączonej taką młodzieńczą werwą muzyki The Teskey Brothers. Ten ich tradycjonalizm jest bardzo atrakcyjny w swojej formie. Przywiązują ogromną uwagę do tego, żeby to brzmiało też tak, jakby ta muzyka była nagrywana te 50 czy 60 lat wcześniej, więc całe to koncertowe zjawisko zostało utrwalone, proszę sobie wyobrazić, na prawdziwej taśmie magnetofonowej. Młodszych słuchaczy odsyłam do Wikipedii, niech sobie wstukają tape machine albo magnetofon taśmowy i tam będą wiedzieli, co to jest za zjawisko historyczne. Tą metodą zarejestrowana, bardzo przyjemna, nieco archaizowana muzyka w świetnym wykonaniu. The Teskey Brothers z albumu Live at the Forum. I kolejno usłyszymy Let Me Let You Down, Carry You, Crying Shame, Say You'll Do, So Caught Up, I Get Up i Rain. 7 nagrań z koncertu The Teskey Brothers w sali The Forum w Melbourne.

that you never say. Yeah.

Posłuchałem ja sobie tej piosenki teraz z Państwem i troszkę żałuję tej przejrzałości, o której mówiłem parę minut temu, bo to bardzo przyjemne nagranie. No, przede wszystkim dlatego, że to jest fantastyczna zupełnie kompozycja Bobby Gentry. Na płytce tej oryginalnej ukazała się w lipcu 1967 roku. No i stało się to nagranie też jednym z największych hitów drugiej połowy lat 60. w Ameryce. 4 nagrody Grammy, no i tam na wszystkich niemal listach przebojów na całym świecie to figurowało. Dlaczego więc mówię o przejrzałości? No dlatego, że upłynęło przecież ponad 50 lat od premiery. No i teraz wracamy do tego utworu w XXI wieku. I to nie była autorka tej pięknej piosenki, tylko amerykańska wokalistka Wendy Moulton. Ona chyba tym sposobem debiutuje w moich audycjach, bo nigdy wcześniej jakoś nie sięgałem po jej nagrania, a szczerze też powiem, że nawet nie wiedziałem chyba o jej istnieniu. I've Got You Covered to tytuł albumu, który Wendy Moulton nagrała w 2020 roku i który ukazał się latem tego roku. To Ode to Billy Joe oczywiście przyciągnęło moją uwagę. To bardzo jest przyzwoita wokalistka, wprawdzie głównie występuje jako osoba towarzysząca innym dużo słynniejszym, ale miała też jakieś swoje drobne przeboje w Ameryce. Jeszcze dwa numery z tej jej płytki. I Ain't Never to pierwszy tytuł, a drugi Driving Nails in My Coffin. I tutaj Wendy Moulton towarzyszą znakomitości. Wokalnie Becca Bramlett, a na gitarze i też troszkę głosem Vince Gill. Wendy Moulton.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się płyta Wendy Moten, wydano album Bobby Gentry zatytułowany The Delta Suite. Oto jak rozpoczyna się ta płyta.

końcu lipca 2020 roku ukazał się album The Delta Suite, firmowany przez Bobby Gentry. No oczywiście wszyscy ci, którzy interesują się historią muzyki amerykańskiej, wiedzą, że to jest tak zwana reedycja, bo oryginalnie ten album ukazał się w 1968 roku. To była druga płyta w dyskografii Bobby Gentry. No i teraz tylko słuchamy jej odkurzonej, zremasterowanej i ustereofonicznionej wersji. Po raz pierwszy zresztą stereo słyszymy tę właśnie płytkę. Płytę otwiera wiązanka dwóch utworów, czyli Okolona River Bottom Band i Big Boss Man. W tej pierwszej Okolona River Bottom Band Bobby często śpiewa o Kosciuszko. Kosciuszko to jest miasto w centrum stanu Mississippi, niewielkie miasteczko, tam coś 7 czy 8 tysięcy mieszkańców, no ale bierze ono swoją nazwę od Tadeusza Kościuszki, bo Kościuszko po amerykańsku to jest właśnie Kosciuszko. To bardzo w ogóle ciekawa płyta, ta Delta Suite, bo Bobby Gentry zagrała tu na prawie wszystkich instrumentach. No oczywiście jest i sekcja dęta, i sekcja rytmiczna, ale Bobby Gentry zagrała tutaj wedle tego, co podają znawcy, na 6 różnych instrumentach, no i oczywiście śpiewała. Bobby Gentry zniknęła z horyzontu mniej więcej 40 lat temu, ale żyje nadal, nie bardzo wiadomo gdzie, i żal troszkę, że nie kontynuowała swojej kariery, która była przecież bardzo obiecująca, zwłaszcza na przełomie lat 60. i 70. No to jeszcze z płytki The Delta Suite jedno nagranie, po raz pierwszy w stereo. Bobby Gentry i Parchment Farm.

Kolejna nowa Lika to płyta autentycznie bardzo nowa i w dodatku taka, która powstała w ostatnich miesiącach, czyli w tym, wydawałoby się, absolutnie niesprzyjającym dla działań muzycznych klimacie.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że w Nowalijkach dotychczas nie prezentowałem żadnej płyty jazzowej. No ale przecież jazz też jest częścią mojego świata muzycznego, więc może czas, żeby nadrobić tę zaległość, tym bardziej, że okazja fantastyczna się nadarza, bo w lipcu 2020 roku ukazał się nowy album kwartetu Joshua Redmana, zatytułowany Round Again. Jego kwartet to on sam, oczywiście na saksofonie, Brad Meldow na pianie, Christian McBride bas i Brian Blade perkusja. No super grupa oczywiście, jakby na to nie patrzeć. I to jest płyta, którą ja charakteryzuję swoim amatorskim dosyć określeniem jazz, w najbardziej takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie będę się rozwodził, bo nie jestem krytykiem, tylko amatorem słuchania dobrej muzyki i dlatego zaproszę tylko Państwa i sam z przyjemnością raz jeszcze sobie posłucham. Right Back Round Again. Joshua Redman, Brad Meldow, Christian McBride i Brian Blade.

teraz w Nowalijkach następuje dramatyczna zmiana nastroju. Przenosimy się do Teksasu, żeby posłuchać Jesse Daytona.

Tę kompozycję z lat 70. Jacksona Browna wykonał Jesse Dayton bardzo współcześnie i pomieścił ją na swoim albumie, który zatytułował Mixtape Volume 1. Redneck Friend to jedno z 10 nagrań, które się znalazły na tej płycie i to są wszystko tak zwane covery, czyli Jesse Dayton zabrał się za nieswoje numery i to z bardzo różnych półek stylistycznych i nawet powiedziałbym geograficznie duży rozrzut tutaj jest inspiracji, bo obok Jacksona Browna mamy The Clash z Wielkiej Brytanii, Gordona Lightfoota z Kanady, Eltona Johna znowu z Wielkiej Brytanii, doktora Feelgooda z Wielkiej Brytanii, no i Bruce'a Springsteena, no to już tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Ja wybrałem z tego zbiorku Jesse'ego Daytona takie oto nowe wersje znanych bardzo numerów. Po pierwsze będzie to Harvest Neila Younga, a po drugie She's a Heartbreaker ZZ Top. Jesse Dayton.

Nowaliki spod baobabu byłyby nieważnymi nowalikami, gdyby nie pojawiła się w nich jakaś nowa realizacja Joe.

Sięgnijmy teraz do klasyki, bo po pierwsze to kompozycja słynnego duetu twórczego Jerry Lieber, Mike Stoller, a po drugie to wykonanie też jest niezmiernie klasyczne, no bo posłuchamy Raya Charlesa. Pieśń nosi tytuł The Snow is Falling. Pada śnieg.

Zima w Chicago ma też swoje bluesowe odniesienie od wielu, wielu lat. Otóż Buddy Guy w swoim The Legends, słynnym klubie chicagowskim, organizuje wielotygodniowe spotkania z bluesem, w których on sam jest gospodarzem, a do udziału w tych koncertach zaprasza znajome i znajomych, przyjaciółki i przyjaciół z różnych rejonów Stanów Zjednoczonych i nie tylko. My posłuchamy nagrania zatytułowanego Snow, czyli śnieg, a głównym bohaterem tej właśnie rejestracji jest Willie Buck, no jeden z seniorów bluesowego chicagowskiego środowiska, wokalista obdarzony bardzo charakterystycznym głosem. Tutaj zaprezentuje się w towarzystwie Delmark All Stars.

Zima zaznaczyła się także, no, w sposób dosyć może fragmentaryczny, ale jednak wyraźny w dyskografii The Rolling Stones, bowiem na płycie Goat's Head Soup znajduje się utwór wyraźnie adresowany w stronę tej pory roku, no bo nosi prosty i zdecydowany tytuł Winter, The Rolling Stones.

Teraz będzie piosenka, która świadczy o tym, że nie tylko my staramy się jakoś zabezpieczyć przed skutkami zimy, czy to ubierając się cieplutko, czy też spędzając miło czas przy grzejniczkach. No i to jest prawda znana od początku istnienia naszego świata. Prawda jest taka, że niektóre ptaki, chcąc uniknąć skutków zimy, przenoszą się w inne, cieplejsze miejsca. I o tym właśnie mówi ta pieśń. Birds fly south when winter comes, czyli ptaki odlatują na południe, kiedy nadchodzi zima. A wykonawczynią jest Maria Mulder.

Kolejna zimowa piosenka opowiada o płatkach śniegu, które, tak jak to sobie autor tego utworu wyobraża, wirując, sprawiają wrażenie, jakby tańczyły boogie. Snowflake Boogie, czyli Boogie Płatków Śniegu, to kompozycja Julesa Hollanda, do wykonania której wokalnie zaprosił on Edwina Stara. Snowflake Boogie.

Ach, teraz jest moje ulubione nagranie z przeszłości, zamierzchłej przeszłości, bo to jest połowa lat 60. ubiegłego stulecia, początki zespołu Manfred Mann. I będzie to pieśń bez słów o obrzydliwym bałwanie. The Abominable Snowman, Manfred Mann.

czego można skorzystać, żeby zima nie była aż tak dokuczliwa? Tutaj krótkiej instrukcji udzieli nam duet Larkin Poe. Cure for the common cold, czyli lekarstwo na ogólny chłód. To nagranie znalazło się na epce wydanej w 2011 roku. To był wtedy taki cykl małych płytek Larkin Poe poświęconych kolejnym porom roku. Wiośnie, latu, jesieni i zimie. No i właśnie z tej zimowej edycji Cure for the Common Cold, Larkin Poe.

Jak Państwo pewnie wiedzą, staram się znaleźć Polonika w różnych aspektach twórczości niezwiązanej bezpośrednio z polskimi wykonawcami czy z polskim rynkiem muzycznym. No i takie Polonikum teraz Państwu zaprezentuję, bo wystąpi John Gorka, artysta, który w swoim głównie folkowym emploi często wykorzystuje też bluesowy zaśpiew i nawiązania do naszej ulubionej estetyki. John Gorka ma przodków, którzy nosili nazwisko Górka i zresztą do tego się przyznaje, więc potraktujmy to jako umiarkowane polonikum w tym cyklu poświęconym zimowym bluesom, bo oto John Gorka zaprezentuje własną kompozycję First Snow on the Mountains, czyli pierwszy śnieg w górach.

To nagranie to już nie jest żadne polonikum, to jest po prostu polski wkład w hasło Zima w bluesie, czy Blues w zimie. Utwór nosi niepolski tytuł wprawdzie, Winter Rock, czyli zimowy blues, a jego kompozytorem jest Jan Błędowski. Wykonawcy zespół Krzak.

Utwór pod tytułem Hump Through the Winter, Fantastic Negrito, jest swojego rodzaju protest songiem zimowym, bo w tym właśnie utworze Fantastic Negrito wykorzystuje poniekąd zimę jako symbol przeciwności losu, które tak bardzo tłamszą amerykańskie społeczeństwo. Fantastic Negrito, Hump Through the Winter.

Ten cykl wkomponuje się, jak sądzę, też całkiem przyjemnie jedno z mniej znanych nagrań Chrisa Rea. To utwór zatytułowany po prostu Winter Song, a pochodzi z drugiej części takiej kompilacji nagrań Chrisa Rea, która ukazała się w 2009 roku, nosiła tytuł Still So Far To Go Part 2. Winter Song Chris Rea.

Zakończymy bardzo mocnym akcentem, świadczącym o tym, że zima może stanowić bardzo plastycznie opisany element biografii artysty. Tym artystą jest Albert Collins, który wymyślił i uczynił wiodącym styl zimnego grania na gitarze. I te nawiązania do mrozu, do zimy wielokrotnie występowały w jego twórczości i w jego nagraniach. Oto utwór zatytułowany Snowed In, czyli zanurzony w śniegu, czy też może nawet pokryty śniegiem. To jest opowieść Alberta Collinsa o tym, jak podczas bardzo śnieżnej zimy w Chicago stał się ofiarą awarii samochodu, a konkretnie akumulatora, który nie pozwalał na uruchomienie jego maszyny. To fantastyczny przykład, jak można uczynić z gitary interlokutora, bo w tekście Albert Collins opowiada o tym, jak próbuje uruchomić samochód, jak próbuje później dojść do stacji benzynowej, żeby ktoś go poratował. Stacja okazuje się zamknięta, więc wraca z powrotem do samochodu, ponownie uruchamia stacyjkę, urządzenie nie poddaje się, aż wreszcie na koniec po wielu próbach silnik uruchamia się. I to wszystko jest opowiedziane słowami przez Alberta Collinsa, a z drugiej strony gitara przekazuje wszystko to, co świadczy przez długi czas o niemożności i na koniec o wreszcie uruchomieniu samochodu artysty. Gitara Alberta Collinsa dostarcza w tym nagraniu odbiorcom podobnych emocji, co głos samego narratora. Snowed In, Albert Collins, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Thank you. Thank you so much. Oh, we love you too. Thank you.

0: that year.
1: Rock me.
2: Rock me.
1: Do you feel like singing? Follow us.

0: M.
1: Marching.
0: Yeah.
1: One more.
0: Marching. Yeah.

Ten utwór nosi tytuł Inside Out i pochodzi z albumu zatytułowanego Figments, który ukazał się w 2004 roku i firmował ten album Anton Fig, perkusista, perkusjonista, także czasami trochę producent, ale głównie muzyk sesyjny, studyjny i taki, który jest bardzo poszukiwany przez tych, którzy stoją na froncie orkiestry czy zespołu, kiedy wyruszają w trasy koncertowe. Płyta Figments jest jedyną jak dotychczas płytą autorską Antona Figa, który urodził się w 1952 roku, więc teoretycznie mógłby przez te 70 lat zrealizować więcej własnych przedsięwzięć fonograficznych, ale chyba po prostu nie miał czasu, bo był tak zajęty graniem z innymi, że po prostu dla siebie nie znajdował już wolnej przestrzeni, by realizować się osobiście. Dlaczego o Antonie Figu w tej audycji? Ano dlatego, że wczesną wiosną 2025 roku świat obiegła informacja, że Jim Keltner nie jest już perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana i że jego miejsce zajmuje właśnie Anton Fig. Pomyślałem sobie, że może interesujące byłoby nie tylko dla mnie, ale i słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, żeby prześledzić, jak układała się kariera Antona Figa na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 40 lat. Otóż okazuje się, że z Bobem Dylanem grywał już wcześniej, a dokładnie mniej więcej 40 lat temu, czyli wtedy, kiedy Bob Dylan obchodził swoje słynne 30-lecie i koncert 30-lecia został zarejestrowany i bardzo jest ceniony przez znawców twórczości Boba Dylana i w ogóle jest traktowany jako jeden z takich podstawowych albumów koncertowych i tam właśnie Anton Fig zaistniał jako jeden z chyba z dwójki czy z trójki perkusistów. I niezależnie od tego Bob Dylan wykorzystał też umiejętności Antona Figa w realizacji dwóch swoich albumów, między innymi wydanego w 1985 Empire Burlesque. Album niezbyt znaczący w karierze samego Dylana, no ale myślę, że to, co zagrał na tej płycie Anton Fig, odłożyło się w pamięci Dylana tak dobrze, że teraz w XXI wieku postanowił powrócić do tego właśnie perkusisty. Z albumu Empire Burlesque z 1985 roku posłuchajmy nagrania Clean Cut Kid, w którym właśnie bębni Anton Fig.

połowie lat 80. Mick Jagger próbował swojej solowej kariery i także solowych nagrań i solowego albumu. Album She's the Boss ukazał się w 1985 roku i na tej płycie zaistniał także Anton Figg. Nie wiem, czy miało to jakikolwiek związek ze współpracą wcześniejszą, o której mówiłem, z Bobem Dylanem. W każdym razie Jagger na dobre zainteresował się wirtuozerią Antona Figga i na płycie She's the Boss zaistniał Anton jako znacząca jego część, także w nagraniu zatytułowanym Secrets.

Myślę, że Jagger z Figiem na tyle się zaprzyjaźnili, że to on właśnie był inicjatorem zaproszenia Antona Figa do studia podczas realizacji albumu Dirty Work Rolling Stonesów. Nie zagrał tam Fig niczego znaczącego, bardziej wykazywał się jako tak zwany perkusjonalista i w takim właśnie zakresie zaistniał na nagraniu Harlem Shuffle, które znalazło się właśnie na albumie Dirty Work. The Rolling Stones.

W latach 90. wśród licznych swoich zajęć znalazł także Anton Figg kilka tygodni na pracę w studiu z Delbertem McClintonem, który właśnie wtedy przygotowywał jeden ze swoich najwspanialszych albumów zatytułowany Never Been Rocked Enough. To jest moja ulubiona płyta, więc dlatego postanowiłem aż dwa numery z tego albumu przypomnieć dzisiaj, no również dlatego, że bębni w nich Anton Figg. Oto Delbert McClinton w nagraniach Why Me i Blues as Blues Can Get.

to, co Johnny wymyślił. Dwa instrumentalne nagrania z albumu Recuperation, zresztą cała płyta jest czysto instrumentalna. Alvino Johnson's Shuffle i bardzo oryginalna wersja Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, tym razem bez udziału gitarzysty.

Przenosimy się już do XXI stulecia i zatrzymamy się na chwilę przy Antonie Figu jako perkusiście towarzyszącym w nagraniach Beth Hart. Na albumie Bang Bang Boom Boom jest kilka pięknych nagrań, w których bębni Anton Fig, między innymi i to Baddest Blues.

Kevin Shirley, który zajmował się produkcją albumów Beth Hart, zaprosił także Antona Figa do studia wtedy, kiedy nagrywali wspólną płytę Beth Hart i Joe Bonamassa. Oto tytułowe nagranie z albumu Black Coffee, właśnie w wykonaniu tego duetu i z bębnami Antona Figa.

Jednym z ostatnich dokonań fonograficznych, które Anton Figg zarejestrował, zanim stał się perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana, jest płyta Joan Shaw Taylor zatytułowana Heavy Soul. Posłuchajmy, jak bębni Anton Figg Joannie w nagraniu tytułowym z tego właśnie albumu.

I tak oto studyjne poczynania perkusisty Antona Figa stały się okazją do zaprezentowania, myślę, dosyć różnorodnego wachlarza nagrań z ostatniego półwiecza. Na deser zostawiłem utwór czysto instrumentalny, ale jego zaleta dla tego właśnie wydania pierwszego odcienia bluesa polega na tym, że Anton Fig figuruje tutaj jako współautor tej właśnie kompozycji i tego nagrania. Utwór nosi tytuł Once in a Blue Mood i ukazał się na specjalnym bonusowym wydaniu płyty Garygo Moora zatytułowanej After Hours. Niech więc snuje się teraz pięknie bluesowo Once in a Blue Mood, a ja Państwu przypomnę, że była to audycja Bielszy Odcień Bluesa i że przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

ale może przede wszystkim, co ważniejsze, oddają fantastyczną aurę i klimat towarzyszący tym koncertom. Zacznijmy od koncertu B.B. Kinga, który odbył się w Sunset Sound Recorders przy Sunset Boulevard w Hollywood w Kalifornii. To studio, no, studio legenda, założone w 1958 roku i służyło początkowo jako miejsce produkcji ścieżek dźwiękowych do filmów Disneya. Tam wyprodukowano m.in. Mary Poppins czy 101 Dalmatyńczyków. No ale poprzez 60 lat działalności Sunset Sound przewinęło się w tych studiach wiele znakomitości: The Doors, Led Zeppelin, Stonesi, Prince, The Beach Boys, Janis Joplin i tak dalej, i tak dalej. Nagrano tam ponad 200 płyt, które później mogły się poszczycić tytułem Złotego Albumu. W 1981 roku właściciele Sunset Sound nabyli także inne studio w Los Angeles, które zostało nazwane The Sound Factory i też zdobyło sobie znakomitą markę i tam też nagrywali świetni muzycy z Ameryki i nie tylko. A my posłuchamy krótkiego fragmentu koncertu B.B. Kinga właśnie z 1 stycznia 1972 roku. To będzie wiązanka dwóch utworów zatytułowanych Nobody Loves Me But My Mother i Don't Answer the Door. B.B. King.

jiving too.

Kolejne studio ma bardzo słynną nazwę – Record Plant. Pierwsze tego typu przedsięwzięcia zostały otwarte jeszcze w latach 60. w Nowym Jorku i w Los Angeles. A my posłuchamy nagrania, które zostało zarejestrowane w Sausalito, w Kalifornii. Powstało tam wiele słynnych albumów, wśród nich ten najsłynniejszy, czyli płyta Rumours Fleetwood Mac w 1977 roku. Prince w latach późniejszych tam nagrywał, Grateful Dead, Bob Dylan, Stevie Wonder, także Metallica. Artystów przyciągało nie tylko samo studio, ale też i lokalizacja, bo Sausalito to piękne miejsce nad Zatoką San Francisco, z dala od miejskiego gwaru i hałasu, można było tam się pięknie skupić. No a do tego jeszcze dochodziła ta atmosfera wynikająca z historii samego studia. Studio działało aż do 2008 roku. Wtedy oficjalnie zakończyło swoją działalność. A my posłuchamy nagrania z grudnia 1973 roku, kiedy w tym studiu zagrała Bonnie Raitt, a koncert był transmitowany przez jedną z kalifornijskich stacji radiowych. Bonnie Raitt w dwóch utworach: Women Be Wise i Baby I Love You.

0: Thank you very much.
1: Kolejny wykonawca troszkę wykracza poza stały krąg artystów, do których przywiązał się pierwszy odcień bluesa, chociaż no, ta muzyka, którą zaprezentuje Stephen Grappelli, jest niewątpliwie osadzona w rodzinie bluesowych dźwięków. Stephen Grappelli, znakomity francuski skrzypek, także pianista, entertainer, przyjechał ze swoim trio do Stanów Zjednoczonych w 1978 roku i wystąpił w San Francisco lokalu, który nazywał się Great American Music Hall. Obiekt został otwarty w 1907 roku i to w miejscu, w którym poprzednio funkcjonował może nawet bardziej znany dom publiczny Barbary Coast. W 1936 roku sala została przemianowana na Music Box, no a potem już funkcjonowała od 1972 roku jako Great American Music Hall. Głównie funkcjonował tutaj klub jazzowy, ale od 1975 roku odbywały się w nim także koncerty rockowe, chociażby tutaj zespół Grateful Dead nagrał swój album One from the Vault. Great American Music Hall funkcjonuje nadal i do dziś odbywają się tam koncerty z bardzo różnych półek stylistycznych. No a ta sala jest ceniona głównie dlatego, że ma taki swój niezwykły powab pewnej tradycji, ale może przede wszystkim przyciąga, bo ma świetną akustykę. My posłuchamy Stephena Grappelliego z jego zespołem w wiązance dwóch bardzo swingowych utworów. It don't mean a thing if it ain't got the swing i słynna Chattanooga Choo-Choo.
2: Good evening, thank you very much. We're very, very pleased, more than pleased, delighted, overcome to be back here again in the land of wild turkey and the home of Mr. Salt's Fish and Chips. We're very pleased to be back here. Since we were here before, we've been all around the world, which only reinforces our opinion that this is the town. Now, on guitar from London, master of digital dexterity on the fretboard, Mr. John Etheridge, ladies and gentlemen. John Etheridge. On the double bass, our friend from New York, the phantom plucker of Greenwich Village, Brian Toth. Brian Toth. My name is Diz Disley, Yorkshire's finest. And from Paris, the man with the violin, Stephen Grappelli.

Ponownie wracamy do Record Plant w Sausalito. Tutaj w lipcu 1973 roku występował Steve Miller ze swoim zespołem, który tym koncertem udowadnia niedowiarkom, że on, Steve Miller i jego Steve Miller Band to bardzo ceniona formacja właśnie w kategorii zespołów bluesowych. Proszę posłuchać, jak bardzo stylowo zabrzmią w wykonaniu Steve Miller Band te dwa bluesowe standardy. The Sky is Crying i Look Over Yonder's Wall. Z Record Plant w Sausalito, Steve Miller Band.

Przenieśmy się teraz do Nowego Jorku, do października 1978 roku i do słynnego klubu The Bottom Line. Wtedy właśnie odbył się w tym klubie koncert zespołu Santany, który był transmitowany przez nowojorską rozgłośnię radiową WNU-FM. I dzięki temu, że został on zarejestrowany, możemy dzisiaj sobie posłuchać fragmentu tego właśnie koncertu. Złożyło się na nim

0: Przenosimy się teraz do Teksasu. January Sound Studio przez ponad 40 lat działało w Dallas i studio to było zaliczane do grona najbardziej technicznie rozwiniętych przedsięwzięć tego czasu, już wprawdzie w latach 80., ale wtedy właśnie stało się pierwszym w Teksasie studiem cyfrowym, oferującym nagrania wielośladowe. Na początku XXI wieku January Sound Studio przestało istnieć, no ale nagrania pozostały właśnie dzięki temu, że odbywały się tam także koncerty radiowe, które były przez teksańskie radiostacje rejestrowane. 31 marca 1975 roku zagrał tam swój koncert Freddie King. Oto jego wersja Have You Ever Loved a Woman?
1: Freddie King recorded live on the Zoo from January Sound Studios, March 31st, 1975.

0: I na zakończenie dłuższy kontakt z muzyką The Allman Brothers Band. Posłuchamy fragmentu ich koncertu z Winterland Ballroom, San Francisco. To dosyć też wiekowa sala, która działała od lat 20. ubiegłego stulecia, początkowo jako lodowisko, a później sala widowiskowa. W 1971 roku przejął tę salę słynny Bill Graham i uczynił z niego jeden z największych przybytków, najsłynniejszych przybytków muzycznych ubiegłego stulecia. Między innymi tam właśnie w listopadzie 1976 roku zespół The Band zorganizował swój pożegnalny koncert, który przez Martina Scorsese został uwieczniony w filmie The Last Waltz. Ostatni koncert w Winterland odbył się w grudniu 1978 roku i zagrali wówczas The Grateful Dead, The Blues Brothers i New Riders of the Purple Sage. A my cofniemy się do 1973 roku, kiedy tam właśnie wystąpili bracia, czyli The Allman Brothers Band. Posłuchamy na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wiązanki dwóch bazowych utworów z repertuaru braci, Rambling Man i Jessica. The Allman Brothers Band na żywo z Winterland z września 1973 roku. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: We're going to introduce some of the boys individually to you. If you come along with us on the piano, Mr. Chuck Lavelle. On bass, Mr. Lamar Williams. On one of the drums, Mr. Butch Trucks. On the other set of drums, Mr. J-Mo. On guitar and vocals, Mr. Richard Betts.
2: This song called Lord, I Was Born a Ramblin' Man.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: nowaliki późnego lata rozpoczynamy z rock'n'rollowym przytupem.
1: Ladies and gentlemen, please welcome the Stray Cats!

0: Rocked This Town from LA to London to tytuł koncertowego albumu zawierającego 23 nagrania z koncertów The Stray Cats w 2019 roku z okazji 40-lecia istnienia tej formacji. Zespół odbył tournée światowe, no i właśnie z tego tournée mamy teraz rejestrację 23 nagrań. Słucha się tego świetnie, no żal tylko, że się nie było na żadnym z tych koncertów. Oczywiście mówię o sobie, bo zapewne znaczne grono słuchaczy Nowali Expo Baobabu i Radia Baobab odwiedzało już koncerty The Stray Cats. Słuchanie tego albumu wydaje się być nieco jednostajne, natomiast na koncercie, bo widziałem trochę sprawozdań wideo, wygląda to dużo bardziej atrakcyjnie. Właśnie wygląda, no bo słychać to, co słychać. Spośród tych 23 nagrań, dwa z nich już przed chwileczką zaprezentowałem, czyli Catfight i Runaway Boys. Teraz jeszcze Fishnet Stockings, bo tutaj słychać, że ten gość potrafi grać na gitarze.
1: I'm thinking some guitar player sitting in his room, right? And he goes like this. Right? That's a rockabilly riff. But you need a little rhythm behind it, you know?

Zmienimy teraz diametralnie nastrój i stylistykę, bowiem zagłębimy się w krainę rzewnego bluesa gitarowego, a to za sprawą Roniego Earla i jego The Broadcasters, Navajo Blues.

W 2020 roku w lecie ukazał się kolejny już, a nawet nie liczę, który album Roniego Earla i jego The Broadcasters. Czekam na płyty Roniego Earla zawsze z utęsknieniem pewnym i potem, kiedy już one się ukazują i ja je sobie przesłuchuję, dochodzę do wniosku, że w zasadzie te płyty niewiele się od siebie różnią. Od czasami jest inny wokalista czy wokalistka, czasami jest więcej dłuższych numerów, czasami więcej krótszych, czasami więcej jest szybkich, a mniej wolnych, no i tak dalej. Ale jeśli chodzi o klimat, wszystkie te płyty nie różnią się od siebie. Ten album, Rise Up, ma jeszcze jedną, z mojego punktu słyszenia, nie najlepszą stronę, mianowicie stronę wokalną. Otóż Diane Blue nie jest moją ulubioną wokalistką. Jej nieco przesterowane vibrato nie odpowiada moim uszom i dlatego wolę koncentrować się na instrumentalnych nagraniach Roniego Earla, bo jego gitarka vibrato ma bardzo w porządku. Oto Ronnie Earl i jego Broadcasters w rzewnym, rozlewnym i nostalgicznym bluesie, bo to jest blues dla Luckiego Petersona.

Chris Thomas King to postać oryginalna. Oryginalna nie tylko w środowisku bluesowym, ale w ogóle w środowisku muzyków amerykańskich. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Angola i to jest niewątpliwie echo hasła Black Lives Matter. Ta płyta to concept album, w którym mieszają się ze sobą sprawozdania wręcz dokumentalne z różnych wydarzeń i protestów w Ameryce przeciwko dyskryminacji rasowej z czysto muzycznymi elementami. I na tych muzycznych ja się skoncentruję, bo te elementy dokumentalne no nie są specjalnie radiowe w tym nurcie, w którym toczy swój strumyk Radio Baobab. Z albumu Angola Chris Thomas King wykona dwa nagrania: 9 Pound Steel i słynne I Shall Be Released.

Nagraniem As I Am zadebiutował w Radiu Baobab Daniel Rodriguez. Artysta wywodzi się z Boulder, Colorado. Przez dobrych kilka, może nawet kilkanaście lat był podporą folkowego zespołu Elephant Revival. W 2018 roku Elephant Revival zawiesił działalność po wydaniu 6 płyt. No i Daniel Rodriguez zdecydował się na karierę solową, która właśnie zaowocowała w lecie 2020 roku jego debiutancką płytą zatytułowaną Sojourn of a Burning Sun. To bardzo przyzwoity kawałek tak zwanej Amerykany, ładnie zinstrumentowanej, dobrze zaśpiewanej. No i też należy przyznać, że kompozycje Daniela Rodriguez'a są bardzo w porządku. No to skoro tak to wszystko zachwalam, to jeszcze jedna piosenka z albumu Sojourn of a Burning Sun, zatytułowana Snowman, Daniel Rodriguez.

0: the waterfall.
1: Nie wiem, czy to nie będzie jakaś premiera w Radiu Baobab, bowiem próbowałem dojść do tego, czy ten zespół już kiedyś u nas zaistniał, ale jakoś nie znalazłem nic w notatkach, więc załóżmy sobie, że to jest debiut. Hypnotic Brass Ensemble. 8 albo i czasami 7-elementowy zespół, który gra jazz, funk, hip-hop, world music, czasami troszkę też rock and rolla, no ale wszystko to podbudowane niewątpliwie jakimś tam, jakąś fascynacją bluesem. Hypnotic Brass Ensemble to 7 synów jednego artysty, Kelana Phila Cochrana, trębacza, kompozytora, działacza, który zasłynął przede wszystkim jako członek Sun Ra Orchestra i założyciel The Association for the Advancement of Creative Musicians. Swoją aktywność muzyczną, zawodową łączył z niezwykłą aktywnością prokreacyjną, bowiem jak wynika z danych biograficznych, w sumie dorobił się 23 dzieciątek. Spośród tych 23, 7 to utalentowani instrumentaliści, głównie dmuchający w różne instrumenty dęte. Gabriel Hubert trąbka, Tycho Cochran sousaphone, Amal Hubert trąbka, Atama Hubert euphonium, Save Graves puzon, Jafar Graves ponownie trąbka, Seba Graves jeszcze jeden puzon i Tariq Graves trumpet. Jak Państwo słyszą, nazwiska różne, ale tatuś jeden i ten sam. Być może, że te nazwiska różne od różnych mamuś zostały przejęte przez utalentowanych członków Hypnotic Brass Ensemble, którzy teraz wykonają z albumu zatytułowanego Bad Boys of Jazz 3 bardzo energiczne nagrania. Manage, Solonize My Ship. Teoretycznie oni są wszyscy wyłącznie wirtuozami instrumentów dętych, no ale nie wyobrażam sobie, że mogli dokonać tych nagrań bez udziału perkusisty, a także czasami i basisty, którzy są tylko tłem dla dzieci Kelana Phila Cochrana. Hypnotic Brass Ensemble.

0: wish I was there. Wish I was there. Something like a fallacy.
1: No i na koniec wreszcie coś dla tych, którzy lubią elektryczny blues. Bracia i siostry Anthony Gomez.

Płyta Antonego Gomesa, która ukazała się w lecie 2020 roku, nosi tytuł Containment Blues. I jest to bardzo przyjemna płyta, no bo Anthony Gomes, czy to na scenie na żywo, czy w studiu, ostatnio bardzo, bardzo zadowala moje gusty. I tak też jest w przypadku albumu Containment Blues. I wokalnie, i gitarowo, i jeśli chodzi o kompozycję, wszystko tutaj się zgadza, także jak najbardziej godna polecenia płyta. I w związku z tym jeszcze dwa nagrania z tego albumu. This Broken Heart of Mine, This Broken Heart of Mine i Stop Calling Women Holes and Bitches. Anthony Gomes.

studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie przy ulicy tej właściwej. I wtedy pod hasłem Bielszy odcień bluesa odbył się właśnie w tym studiu koncert, na którym wystąpili znakomici polscy artyści związani z hasłem blues. Polscy, a wśród nich on, jeden, jedyny amerykański muzyk bluesowy.

0: dire.
1: The bank don't mess around. Let's go, y'all.

Pewnie ci z Państwa, którzy od lat są za Pan Brat z pierwszym odcieniem bluesa, a być może nawet i z żywymi koncertami pod tym hasłem, rozpoznali, że słuchaliśmy koncertu, w którym w głównej roli wystąpił Carlos Johnson. To był koncert, tak jak już mówiłem, pod hasłem Pierwszy odcień bluesa. Wystąpili w nim polscy artyści bluesowi, którzy zostali w poprzednich latach poprzedzających ten koncert wyróżnieni nagrodą imienia Majki Jurkowskiej. Nagrodą przyznawaną przez pewien czas przez dyrekcję radiowej Trójki zasłużonym dla bluesowego świata. Wśród tych laureatów byli Leszek Cichoński, Irek Dudek, Wojciech Karolak, Tadeusz Nalepa, Paweł Ostafil i Sławek Wierzcholski. Dołączyłem do tego grona i właśnie z tej okazji odbył się ten koncert. Leszek Cichoński wówczas nawiązywał bardzo przyjazną więź z Carlosem Johnsonem, chicagowskim gitarzystą, wokalistą, kompozytorem i przedstawicielem tego najbardziej żywego chicagowskiego bluesowego grania i przywiózł go również ze sobą na koncert do Trójki. I właśnie z tego koncertu pochodzi to nagranie, które w zasadzie trudno powiedzieć, jaki nosiło tytuł, bo w oficjalnym opisie, który przygotował świętej pamięci Jan Borkowski, napisano, że utwór nosi po prostu tytuł Bluesman. Prawdziwy tytuł tego utworu to jest They Call Me Carlos Johnson, czyli nazywam się Carlos Johnson. To był utwór, który Carlos skomponował dużo wcześniej i wykonywał go na swoich koncertach na całym świecie, a także uwiecznił ten utwór na swojej pierwszej płycie, która o dziwo została wydana w Argentynie, gdzie Carlos Johnson występował parokrotnie i gdzie cieszył się ogromnym szacunkiem. Zresztą tak nazwał cały long play, czyli całą dużą płytę. I właśnie teraz z tej dużej płyty zatytułowanej My Name is Carlos Johnson zaprezentuję Państwu własną kompozycję Carlosa zatytułowaną Carlos Johnson Boogie.

Muzyka Carlosa Johnsona spotyka się w naszym kraju, ilekroć tutaj zagra, z ogromnym aplauzem. Wszyscy zachwalają jego znakomite gitarowe frazowanie. Wzbudza też zachwyt jego wokal, a wszystko to jakoś dotychczas nie dało mu należnego miejsca, jak sądzę, wśród bluesowych gwiazd. Zadziwiające jest też to, o czym już wcześniej wspominałem, że swoją pierwszą płytę nagrał tak naprawdę dopiero w XXI wieku, a przecież to jest rocznik 1953. Także no, teraz w drugim dziesięcioleciu XXI wieku zbliża się do 70. Ciekawy jest też ten argentyński łącznik w historii dyskografii Carlosa Johnsona. Ściągnął go do Argentyny, a konkretnie do Buenos Aires, argentyński perkusista bluesowy, pan Adrian Flores, który przyjaźnił się z wieloma muzykami z Chicago, no bo też czerpał bardzo inspiracji z ich muzyki. W dyskografii Carlosa Johnsona jest też album zatytułowany The Healer, firmowany przez Carlosa oraz przez Leftego Deeza. A Lefty Deez to jest starszego pokolenia gitarzysta i wokalista chicagowski, który podobnie jak Carlos gra na nietypowym ustawieniu gitary, bo jako leworęki artysta grał na gitarze przystosowanej dla muzyka praworęcznego. I ów Lefty Deez też został zaproszony przez wspomnianego Adriana Floresa do Argentyny. Odbył tam kilka koncertów i w trakcie pobytu w Argentynie pozostawił panu Floresowi kilka swoich nagrań, mając nadzieję, że być może kiedyś powróci do Argentyny i wokół tych nagrań zmajstrują może coś nowego. Niestety słabego zdrowia Lefty Deez umarł wkrótce po powrocie z Argentyny, umarł w Stanach i nigdy już do pana Floresa nie powrócił. Flores przechował te nagrania. Ukazały się one na wydanej w Argentynie płycie właśnie pod tytułem The Healer. To, że na okładce do płyty znajdują się dwa nazwiska, Carlosa Johnsona i Leftego Deeza, wcale nie oznacza, że obaj ci artyści spotkali się w studiu. Nic podobnego. Oddzielnie zupełnie nagrał kilka utworów Carlos Johnson, no a Lefty Deez zaistniał na tej płycie właśnie z owymi nigdy wcześniej niepublikowanymi nagraniami, które pozostawił w Argentynie podczas swojej krótkiej tam wizyty. Lefty Deez był bardzo zabawowym wykonawcą. Nie tylko świetnie grał na gitarze i śpiewał, ale potrafił wokół siebie wytworzyć bardzo niezwykłą atmosferę. O czym świadczyć może także i ta pieśń, której tytuł zapewne zainspirowały jakieś wydarzenia podczas jednego z jego koncertów. A tytuł tego utworu brzmi Chips Flying Everywhere, czyli frytki fruwają wokół.

0: All right.
1: Mówiłem wprawdzie, że będziemy się zajmować twórczością jednego artysty, ale skoro już zwekslowaliśmy na artystę o nazwisku Lefty Dees, to teraz chciałbym skorzystać z tej okazji i przypomnieć nagranie, w którym występuje Lefty Dees, ale oczywiście nie w roli pierwszoplanowej, tylko w roli jednego z uczestników czegoś bardzo, bardzo słynnego i znanego. 22 listopada 1981 roku odbył się w Chicago koncert wspólny Muddy'ego Watersa i The Rolling Stones. Miało to miejsce w słynnym Checkerboard Lounge w Chicago, gdzie atmosfera sprzyjała niezwykłemu zupełnie napięciu muzycznemu. Ten koncert został zarejestrowany i w formie wideo, i w formie audio. Wśród kilkunastu numerów, które wówczas zostały wykonane i zarejestrowane, jest także słynny Manish Boy Muddy'ego Watersa. W trakcie trwania koncertu do Stonesów i do Muddy'ego dołączyli słynni chicagoscy muzycy Buddy Guy, Junior Wells, no i właśnie Lefty Dees. Myślę, że z radością pokołyszemy się, słuchając tego historycznego nagrania. The Rolling Stones, Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells i Lefty Dees w nagraniu Manish Boy.
2: Oh, yeah. Everything,

Nietypowość kariery Carlosa Johnsona polega również na tym, że znaczące płyty w jego bardzo zresztą skromnej dyskografii ukazywały się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy już o płycie, która ukazała się w Argentynie. Wybrzmiały dźwięki z albumu, który został zarejestrowany w Polsce. A za chwileczkę chciałbym poświęcić kilka dobrych minut muzyce, która została zarejestrowana w Japonii, bowiem tam właśnie parokrotnie był Carlos Johnson jako towarzysz muzyczny, przyjaciel innego chicagowskiego muzyka, czyli Billego Brancha. I właśnie z Billim Branchem nagrał Carlos Johnson w Japonii płytę zatytułowaną Don't Mess with the Blues Man. I oto tytułowe nagranie z tego albumu. I was hanging out at the club the other night and happened to run into this young lady. She was looking kind of sad. Actually, she was looking kind of angry. She happened to be a close associate of my good buddy Carlos Johnson.

Ta japońska płyta Billego Brancha i Carlosa Jensona to naprawdę świetny album. To główna zasługa oczywiście liderów, ale także i współuczestników tego nagrania, wśród których jest japoński pianista Sumito Ariyoshi, znany w środowisku jako Ario. Płytka mi się bardzo podoba i dlatego sądzę, że nie będą Państwo mieli mi za złe, jeżeli posłuchamy z niej jeszcze jednego nagrania. Shade Tree Mechanic. Oto Billy Branch i Carlos Johnson z Japonii.

Na zakończenie tego benefisu pod hasłem Bielszy odcień bluesa poświęconego twórczości nagraniowej Carlosa Johnsona jeszcze jedno nagranie z tej sesji, która została nagrodzona Fryderykiem. To będzie utwór, którym zazwyczaj Carlos wtedy kończył swoje koncerty w Polsce, czyli coś w rodzaju podziękowania, ukłonu i dla towarzyszących mu muzyków, i dlatego, że w Polsce tak ciepło go zawsze przyjmowano. Ten utwór zatytułował Carlos Johnson po prostu I Wanna Thank You. Chciałbym podziękować. Ja też bardzo dziękuję, mówiąc, że to był Bielszy odcień bluesa i że przez radio do Państwa przemawiał Jan Chojnacki. I wanna thank you.

거.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

ojca, kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand, łosoś.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

XVII. Posłuchajcie na zakończenie piosenki, która była początkiem końca dobrego wykonawcy, świetnego aktora i piosenkarza Bogdana Łazuki.

Przygotowuję tę audycję kilkadziesiąt godzin po tym, kiedy dotarła do nas wiadomość, że 10 stycznia 2023 roku umarł Jeff Beck. Odszedł absolutnie niespodziewanie i dla środowiska, i dla jego fanów, słuchaczek i słuchaczy, i niewątpliwie pozostawia po sobie jakąś absolutnie niezapełnialną lukę. Bo Jeff Beck to gitarzysta tak osobny, tak niezwykły, tak wirtuozerski, a jednocześnie tak przesiąknięty wyłącznie muzyką, wyłącznie graniem. Bo czy ktoś może mi przytoczyć jakiś fakt z biografii Jeffa Becka, który byłby porównywalny do tych nieszczęść czy skandali, z jakimi wiązali swoje kariery inni wielcy artyści, którzy rozpoczynali kariery na początku lat 60.? Wątpię, a nawet gdyby coś takiego znaleźć, to absolutnie nie ma to żadnego znaczenia dla statusu Jeffa Becka jako epoki gitarowej XX i XXI wieku. W tych 60 czy 70 minutach, które zazwyczaj przeznaczam na zamknięcie kolejnej audycji Bielszy Odcień Bluesa, nie sposób omówić całej kariery tego artysty. Będę z całą pewnością wracał do jego nagrań w tych i w innych audycjach poświęconych prawdziwej dobrej muzyce, ale dziś chciałbym podejść do twórczości Jeffa Becka w sposób bardzo sentymentalny, skoncentrowany na tym czasie, w którym również ja dorastałem do zrozumienia, na czym polega istota współczesnej muzyki, której początkiem był blues. A niewątpliwie Jeff Beck też w tej pierwszej części swojej kariery sprzed 60 lat był inspirowany bluesem. Ale pierwsze nagranie, które przytoczę, pochodzi ono z 1964 roku, być może nie odpowiada właśnie owym naszym bielszobluesowym standardom, bo będzie to nagranie firmowane przez Screaming Lorda Sacha, artysty i takiego animatora życia muzycznego i artystycznego, który na początku lat 60. był znaczącą postacią w Wielkiej Brytanii, także potrafił przenieść ten swój urok animatora niezwykłych przedsięwzięć na teren amerykański, ale sam był wykonawcą bardzo miernym. Wręcz album, który nagrał pod koniec lat 60., zatytułowany Lord Sach and Heavy Friends, a na którym zaistnieli tak zacni artyści jak Jimmy Page, John Bonham, Jeff Beck, Noel Redding czy Nicky Hopkins, ten album został uznany i nadal chyba jest uznawany jako najgorszy album w historii muzyki popularnej. No dobrze, ale my mówimy jeszcze o wcześniejszym okresie, czyli o roku 1964, kiedy to Screaming Lord Sach i jego The Savages nagrali singierek zatytułowany Dracula's Daughter. Posłuchajmy, jak z Lordem Sachem skojarzył swoją gitarę Jeff Beck.

Połowa lat 60. w Wielkiej Brytanii to oczywiście okres tak zwanego brytyjskiego boomu bluesowego, w którym to gitara Jeffa Becka miała znaczący udział. Zanim stał się podporą gitarową grupy The Yardbirds, brał udział w kilku innych przedsięwzięciach muzycznych, między innymi w 1965 roku nagrał kilka utworów z grupą Night Shift. Nie było to zjawisko, które jakoś zaznaczyło się bardzo wyraźnie w historii muzyki, no ale skoro tutaj właśnie odnajdujemy bluesowy język Jeffa Becka i jego gitary po raz pierwszy w pełnej krasie okazałości, no to postanowiłem wspomnieć grupę Night Shift, a w jej wykonaniu Stormy Monday Blues.

Dla wielu osób z mojego pokolenia, którzy w latach 60. kształtowali swoją muzyczną świadomość, jednym z takich wydarzeń, które do dziś kultywujemy w naszej pamięci nie tylko muzycznej, ale i kulturowej, była polska premiera filmu Powiększenie, Blow Up, Antonioniego, w którym to filmie David Hemmings, grający główną rolę, w pewnym momencie udaje się do klubu muzycznego, a tam na estradzie gra zespół The Yardbirds. Wykonywali utwór Train Kept Rolling, a w trakcie koncertu nagle Jeffowi Beckowi zaczął szwankować wzmacniacz. Gitara się sprzęgała, technik nie mógł sobie z tym dać rady, Jeff się wściekł, walnął gitarą w podłogę, urwał jej gryf i gryf wyrzucił w stronę publiczności. A publiczność do tego momentu była w zasadzie bardzo nieaktywna i tak jakby niespecjalnie reagowała na to, co dzieje się na estradzie, chociaż to wykonanie Train Kept Rolling było bardzo dynamiczne i pełne takiej, powiedziałbym, pre-punkowej atmosfery. Z chwilą, kiedy gryf gitary znalazł się na parkiecie, rzucił się na nie cały tłum. Zdobywcą tego gryfu okazał się oczywiście główny bohater filmu, czyli wspomniany już David Hemmings. Z urwanym gryfem gitary Becka uciekł z klubu, wyszedł na zewnątrz, przeszedł kilka kroków po chodniku i cisnął niepotrzebny, jak się okazuje, mu zupełnie gryf gitary na podłogę. Brzdęk. I właśnie tym brzdękiem kończy się to nagranie, które Państwu zaprezentuję, bo to będzie właśnie fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Blow Up dotyczący tego wydarzenia.

Train kept rolling. Tu ważna jeszcze dodatkowa informacja, że wprawdzie gitara Jeffa Becka uległa zniszczeniu i przestała grać, no ale słychać było nadal, że zespół ma pełne brzmienie, bo to był ten czas, w którym The Yardbirds miało w swoim składzie dwóch gitarzystów, a tym drugim był Jimmy Page, który podtrzymał linię muzyczną swoją gitarą po owym niszczycielskim występie Jeffa Becka. A The Yardbirds stali się dla Jeffa Becka niewątpliwie taką trampoliną do jego późniejszej kariery, nie tylko w sensie

Jeff Beck, jego gitara to zjawisko absolutnie niezależne, trudne do zakwalifikowania, bo dzięki swojej wirtuozerii, a jednocześnie niezwykłej wyobraźni muzycznej, Jeff Beck wykreował swój własny świat gitarowego brzmienia. Przypomnę teraz trzy nagrania Jeffa Becka z okresu, ogólnie rzecz biorąc, Yardbirdsowego. Będą to kolejno Jeff's Boogie, The Nez Are Blue, znane również czasami jako Jeff's Blues, i trzecie nagranie Beck's Bolero. A więc trzy różne elementy kultury muzycznej. Boogie, Blues i Bolero. Jeff Beck z połowy lat 60.

Na marginesie niejako tych najważniejszych dokonań muzycznych Jeffa Becka z lat 60. i 70. przedstawię teraz utwór zatytułowany The Dog Presides. Główną rolę spełnia wokalista, jego ówczesny przyjaciel, do dziś jeszcze czynny przecież bardzo artysta, czyli Paul Jones. Warto od czasu do czasu sięgnąć do tych mniej znanych zakamarków muzycznej kariery słynnych artystów. I to jest właśnie ten przypadek. Paul Jones, Jeff Beck, The Dog Presides.

tego, jak Jeff Beck potrafił swoją wirtuozerią gitarową połączyć naturalną tradycję grania bluesowego z czymś, co dotychczas było w zasadzie nieosiągalne i nierozpoznawalne. Oto dwa przykłady tego niezwykłego zjawiska, jakim stał się wówczas wśród blues fanów Jeff Beck. Z zespołem, w którym oprócz niego znaczącą rolę spełniał Rod Stewart, a także rolę gitarowo-towarzyską spełniał Ronnie Wood, czyli z Jeff Beck Group zrealizował dwa wiekopomne albumy zatytułowane Truth i Beck Ola. Z tego czasu wybrałem dwa bluesy, czyli Blues Deluxe i I Ain't Superstitious, a więc w roli głównej gitara Jeffa Becka, a w nie mniej istotnej głos Roda Stewarta.

epizod w zasadzie w karierze Jeffa Becka, ale dla mnie bardzo istotny, bo uważam, że to jest jedno z najciekawszych nagrań z przełomu lat 60. i 70. Utwór nosi tytuł Baraba Jagal, w nawiasie Love is Hot. Współautorem tego utworu jest też ówcześnie bardzo popularny i niewątpliwie też bardzo oryginalny artysta, czyli Donovan. Choć wydaje się, że obaj ci artyści są z zupełnie innych rejonów muzyki popularnej, to skojarzenie ich wyobraźni muzycznej właśnie w tym nagraniu wypadło absolutnie fantastycznie. Baraba Jagal, Jeff Beck Group z Donovanem.

0: zwykło się mówić, że relacje pomiędzy Ericiem Claptonem a Jeffem Beckiem były z gatunku tak zwanej szorstkiej przyjaźni. No ile w tym prawdy, nieważne ile w tym prawdy, ważne, że od czasu do czasu zdarzało się jednak, że ci dwaj artyści pojawiali się na jednej scenie i nie wyglądało na to, że chcą koniecznie z sobą konkurować i ścigać się, który lepszy. Na przełomie lat 70. i 80. była w Londynie taka cykliczna impreza zatytułowana The Secret Policeman Ball. Na jednej z nich pojawili się na jednej estradzie dwaj wspaniali gitarzyści, Jeff Beck i Eric Clapton. Z tego koncertu chciałbym przypomnieć jeden z prawie takich firmowych numerów Jeffa Becka, chociaż to nie jest jego kompozycja, tylko Stinga, zatytułowane 'Cause We've Ended as Lovers. Proszę zwrócić uwagę na tak zwanego konferansjera, który zapowiada artystów. O ile dosyć wyraźnie i prawidłowo ogłosił wstąpienie na scenę Jeffa Becka, drugi artysta został przez niego nazwany, a zresztą proszę Państwa, proszę posłuchać.
1: Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton.

Och, no widzę, że zbliża się nieubłaganie ten moment, w którym trzeba będzie kończyć audycję, ale jeszcze tyle miałbym do zaprezentowania. Proszę się więc spodziewać, że w tych czy w innych audycjach, które będę przygotowywał, będzie muzyka Jeffa Becka brzmiała. A ten chciałbym zakończyć dwoma przykładami współpracy gitary Jeffa Becka z ludzkim głosem. Ten pierwszy ludzki głos to głos pani Imelda May, znakomitej wokalistki irlandzkiej, z którą Jeff Beck nagrał szereg wspaniałych numerów, począwszy od gatunku rockabilly, poprzez swing, aż po właśnie coś takiego, co nie daje się precyzyjnie określić. Ten utwór może zabrzmieć tylko tak, dzięki temu, że jest tutaj gitara Jeffa Becka i głos Imelda May. Black Tears.

0: Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa raz jeszcze połączenie niezwykłego brzmienia gitary Jeffa Becka z niezwykłym, niepowtarzalnym głosem ludzkim, tym razem głosem męskim. Tom Jones i Jeff Beck w tradycyjnym standardzie bluesowym Going Down Slow. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: I done enjoyed things that kings and queens will never have. Things they could never get. Things they don't even know about. Like living.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: z Państwem podzielić.
1: A tymczasem piosenka sprzed kilku lat, która ostatnio towarzyszyła nam w drodze i jakoś tak nam się przypomniała. Mika Urbaniak ze swoją mamą, Urszulą Dudziak, oczywiście, w piosence Pójdę wszędzie z tobą.

0: Prawda, że to taka w sumie wiosenna piosenka jest?
1: Bardzo.
0: Ale na koniec wakacji też może być. Będę przy tym obstawać.
1: Dobrze, warto trwać przy swoich przekonaniach. Ja, jak już ostatnio wspominałem, w lato jakoś zupełnie wyjątkowo słucham sobie głównie rytm and bluesa i soulu. No, a jeden z moich ulubionych artystów, który wydaje dla wytwórni Stax, wydał ostatnio zupełnie nową piosenkę i do tej nowej piosenki przejdziemy za chwilę, ale jak już rozmawiamy o wytwórni Stax, to trudno byłoby się obejść bez postaci Otisa Reddinga, który właśnie dla Staxu wydawał i jego przedwczesna śmierć niemalże doprowadziła do upadku całej wytwórni. Otis Redding w piosence Hard to Handle.

A ja wracam do trochę lżejszej tematyki i to będzie zespół z Ostrzeszowa, który już tutaj był prezentowany w naszej audycji. Nazywa się OVE przez V od Overview Effect. I chłopaki wypuścili do tej pory tylko dwa single, ale z niecierpliwością czekam na więcej, bo bardzo mocno im kibicuję. Tym razem będzie to utwór AB Okuta.

0: Ja na chwilę jeszcze trzymam się klasycznych kawałków.
1: Ale pochwal chłopaków ze Strzeszowa, prawda, że są cudni. Wiecie państwo, że tam ich jest z 9 na scenie i zagrali do tej pory jeden koncert gdzieś tam w tym Ostrzeszowie. Kurczę blade.
0: Myślę, że są absolutnie wspaniali i mam wrażenie, że taka muzyka na szczęście znowu robi się modna, a świadczy o tym chociażby fakt, że wszyscy członkowie tego zespołu to naprawdę bardzo młodzi ludzie, a jeżeli młodzi ludzie grają taką muzykę, to znaczy, że taka muzyka robi się modna.
1: A ja już wiem, co to jest Abe Okuta.
0: Co to jest Abe Okuta?
1: To jest miasto w Nigerii, czyli prawdopodobnie bardzo źle to wymawiam.
0: A może to trzeba przeczytać od końca?
1: Spróbuj.
0: Nie będę próbował, zapowiem natomiast kolejną piosenkę i będzie to największy przebój Clarence'a Cartera. Piosenka nosi tytuł Slip Away.

A teraz będzie jungle, który ostatnio nieprawdopodobnie poprawiło mi humor swoją nową płytą, która wyszła dosłownie kilka dni temu. I dawno tak dobrze mi się nie słuchało płyty w całości, jak właśnie tej nowej płyty zespołu jungle. Album nosi tytuł Loving in Stereo, a utwór, który wybrałam, to Time.

0: Prawda, że wpada w ucho.
1: Bardzo mi się podoba i jest to taka muzyka faktycznie do posłuchania. Dużo muzyki w muzyce.
0: I bardzo dobrze się przy tym sprząta. Można sprzątać i tańczyć jednocześnie i naprawdę działa. Tak próbowałam.
1: A jak człowiek nauczy się melodii, to można również pośpiewać. Właściwie razem, zupełnie niespodziewanie, udaliśmy się do kina na nową odsłonę filmu Kosmiczny Mecz. No i nie rozczarowałem się muzycznie, bo zazwyczaj w tego rodzaju filmach muzyka jest doskonała, a szczególnie moją uwagę zwrócił kawałek wykonywany przez Kirka Franklina i Little Baby. I gdyby wyobrazić sobie dzisiejsze połączenie hip-hopu z trapem i z gospel, to brzmiałoby to mniej więcej w ten sposób. Piosenka nosi tytuł We Win.

Być może Państwo znają, a jeśli Państwo nie znacie, to uważam, że bardzo warto poznać postać coraz bardziej popularnej wokalistki, ale nie tylko, bo również gitarzystki i pianistki, która występuje pod pseudonimem Her, czyli H.E.R. Tak naprawdę nazywa się Gabriela Sarmiento Wilson i na chwilę obecną ma jedynie 24 lata, a w 2016 wydała pierwszą swoją epkę pod tym właśnie pseudonimem, a ostatnio specjalnie wraz z firmą Fender opracowali jej własną wersję gitary Stratocaster. Her w piosence Fate.

0: A teraz będzie mocna babska kontra z naszego rodzimego rynku, czyli Kasia Moś. A tutaj przydarzył się taki numer, który Kasia Moś wykonuje w duecie z Jareckim. I jest to może nieco popowa odsłona, ale już taka w szlachetniejszym stylu. Troszeczkę mi tutaj mrozem zalatuje, ale bardzo się cieszę,
1: takim wykonawcą, czyli że zima idzie.
0: Tak, takim wykonawcą mrozem. Mrozem mroźnym jeszcze nie. I kurczę, mam ogromną nadzieję, że Kasia Moś pójdzie w tą stronę, bo uważam, że jej głos doskonale się do takiej muzyki nadaje. Posłuchajcie Państwo, utwór zatytułowany Dobre moce.

Ja wrócę na chwilkę do wokalistki występującej pod pseudonimem Her. Chciałem Państwu zaprezentować, co by się wydarzyło, gdyby Her zagrała z jednym, z moim zdaniem, najznakomitszych wykonawców muzyki. Właściwie trudno to określić, czy to jest country, czy to jest soul, a może to jest soul i country. W każdym razie Chris Stapleton doskonale porusza się właściwie w każdej stylistyce, w której przychodzi mu grać, i to nagranie, myślę, doskonale to pokazuje. Her i Chris Stapleton w piosence Hold On.

0: A teraz, drogie dzieci, zatkajcie uszy albo wyłączcie radyjka, ponieważ przechodzimy do części, gdzie będą trzy ostatnie utwory i w każdym z nich są brzydkie słowa. Więc jeżeli są tu jakieś osoby, dla których to nie jest wskazane, to prosimy o zatkanie uszu.
1: Masz już takie poczucie, że zapowiedziałaś to, że je wytłumaczyłaś i możemy śmiało przystąpić do celebracji tychże utworów.
0: Tak, do części dla dorosłych.
1: Tak jest. A mogę ja to zapowiedzieć?
0: Proszę bardzo.
1: Przed Państwem Billie Eilish z jej najnowszej płyty. Piosenka nosi tytuł NDA i nie wiem jak Państwo, ale ja słyszę tutaj wyraźne wpływy Ludwika Göranssona.

0: Jakby ktoś z Państwa nie wiedział, to NDA to jest taka umowa o zachowaniu poufności, którą się podpisuje przy robieniu grubych biznesów zazwyczaj. Ale takich samych chudszych chyba też. A teraz będzie zupełnie przypadkowe odkrycie nasze, związane z tym, że zaczęliśmy oglądać serial zatytułowany Atypowy, który można zobaczyć na Netflixie i serdecznie polecam, bo jest fantastyczny. Jest też w nim dużo dobrej muzyki, a między innymi zespół Two Feet z utworem Go Fuck Yourself.
1: Doskonały tytuł.

0: I ostatni utwór w dzisiejszej audycji z równie śpiewnym refrenem i tak samo wspaniałym tekstem w tymże refrenie zapowie moja ulubiona Górecka.
1: Ale zanim zapowiem, to jeszcze tylko uprzedzę, że jakoś tak ten refren zadziałał na nas uwalniająco, muszę powiedzieć. I jest to główny powód, dla którego chcieliśmy Państwu ten utwór zaprezentować, bo jest to wielce prawdopodobne, że na Państwa też zadziała uwalniająco i że wydarzą się takie chwile w Państwa życiu, że ten refren może się bardzo przydać.
0: Powiem szczerze, że być może wyda się on Państwu, w sensie ten refren na samym początku, kompletnie ordynarny, ale przyniósł nam, a przynajmniej mi, ukojenie i była to na pewno piosenka ostatniego tygodnia.
1: Utwór, który chcemy zaprezentować, to najnowszy singiel Marii Peszek i może nie będziemy już mówić tego tytułu, sami Państwo usłyszycie w refrenie i tym bardzo, bardzo, bardzo optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem w ostatnim wakacyjnym barszczu.
0: Mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem za tydzień. Tymczasem piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali dziś zupełnie niespodziewanie.
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują o muzyce.
0: Radio Baobab.

Słuchamy w tej audycji propozycji słuchacza Wierszego Odcienia Bluesa, pana Andrzeja Marchewicza, który zaproponował, żeby wersje słynne różnych standardów bluesowych czy rockowych uzupełnić ich wersjami późniejszymi, czyli

2015 roku Otis Taylor pomieścił Hey Joe w swojej wersji na albumie zatytułowanym Hey Joe Opus Red Meat. Atrakcją tego nagrania niewątpliwie jest współudział w nim Warrena Haynesa. Zresztą to jest dla mnie bardzo taka sentymentalna podróż w niedaleką przeszłość, bo obaj ci artyści wystąpili w 2016 roku na Suwałki Blues Festival, no i tam całkiem niespodziewanie dla Otisa Taylora Warren Haynes nagle pojawił się w trakcie jego koncertu z gitarą, no i włączył się w wykonanie koncertowe Hey Joe. Otis Taylor był ogromnie tym wzruszony. A więc Hey Joe Jimiego Hendrixa i Hey Joe Otisa Taylora.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza, naszego słuchacza, jest propozycją zaczerpniętą z repertuaru naszego ojca bluesa, czyli Tadeusza Nalepy. No, nie dziwię się, że modlitwa, bo to jest niewątpliwie jeden z najistotniejszych numerów, nie tylko wymyślonych przez Tadeusza Nalepę, ale być może i w kontekście całej muzyki popularnej XX wieku w Polsce modlitwa też jest czymś bardzo, bardzo istotnym. I to jest taka oczywista oczywistość. Ale to drugie nagranie już wywołało u pana Andrzeja pewne wątpliwości, bo napisał: tu mam problem. Kiedyś ten utwór słyszałem w pana audycji wykonany w języku angielskim. Bardzo to wykonanie mi się podobało, ale wykonawcy nie znam. Muszę panu, panie Andrzeju i państwu powiedzieć, że w pierwszej chwili ja też jakoś nie mogłem pozbierać się w swojej pamięci i nie bardzo pamiętałem, cóż to takiego było, no ale od czego jest moje niezłomne archiwum? Oto, proszę państwa, w 2011 roku przebywał w Polsce, zresztą od czasu do czasu tu bywa, bo zdaje się, że jest żonaty z Polką, australijski poeta, taki bard, no także troszkę gitarzysta i śpiewak, Noel Coots. I ów Noel Coots przetłumaczył, pewnie z pomocą małżonki, modlitwę Tadeusza Nalepy na angielski i wykonał ten utwór, nagrał z towarzyszeniem świetnego naszego pianisty Jacka Prokopowicza. No więc modlitwa. Oryginał Tadeusza Nalepy z ulubionego mojego koncertu z 1986 roku i w wersji studyjnej, w wersji Noela Coots'a, Nowozelandczyka z tekstem angielskim.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza wydała mi się na pierwszy rzut oka dosyć ryzykowna. Percy Sledge, ok, Michael Bolton. Ojej, pomyślałem sobie, Michael Bolton, czy ja w ogóle mam jakiekolwiek nagranie Michaela Boltona? Okazało się, że właśnie nie, no więc musiałem pozyskać utwór When a Man Loves a Woman w wykonaniu tego artysty obdarzonego anielskim głosem. Percy Sledge, oryginał. Wydaje mi się, że to jest taki sztandarowy numer Percy'ego Sledge'a, chociaż przecież miał on w swoim dorobku kilka znakomitych płyt. A jeśli chodzi o Michaela Boltona, no cóż, nie znam jego biografii dogłębnie. Wiem, że o ile Percy Sledge miał numer jeden z tym numerem w 1966 roku, o tyle Michael Bolton pojawił się na pierwszych miejscach list przebojów z tym, że właśnie nagraniem w ćwierć wieku później, czyli w 1991 roku. No więc dwa razy When a Man Loves a Woman, Percy Sledge i Michael Bolton.

Jak wspominałem na początku tej audycji, pan Andrzej Marchewicz, współautor tego wydania pierwszego odcienia bluesa, jest wielkim fanem Johna Mayera. Nic więc dziwnego, że wśród wybranych przez niego nagrań znalazło się także nagranie Johna Mayera, ale nie jako oryginał, tylko jako tak zwany cover, bo Mama Talk to Your Daughter to jest kompozycja J.B. Lenoira, jednego z tych artystów, których John Mayer bardzo cenił i którego odejście z tego świata w 1967 roku nawet uwiecznił, dedykując JB specjalną pieśń, specjalne nagranie. To była kompozycja Johna Mayera I'm Gonna Fight For You, JB. Zabawną rzeczą jest, o czym piszą kronikarze, że w Ameryce nazwisko tego artysty było wymawiane J.B. Lenoir, natomiast John Mayer wymawiał je z francuska, J.B. Lenoir. No to taka właśnie anegdota. Mama, talk to your daughter, J.B. Lenoir i John Mayer. Mama!

Pięknie kończy swój zestaw pan Andrzej Marchewicz utworem Black Magic Woman. Z tym, że pan Andrzej zaproponował dwie wersje, wersję Santany i Snowy'ego White'a. I tu ja sobie pozwoliłem na lekką korektę. Bo wydawało mi się, że wersja Snowy'ego White'a jest tak wtórna do oryginału, a oryginał to przecież wersja Petera Greena, że postanowiłem zamienić porządek i jako pierwszy ten oryginalny utwór zaprezentować nagranie Petera Greena z grupą Fleetwood Mac, a dopiero potem Santanę. No, myślę, że pan Andrzej mi to wybaczy. A ja, dziękując mu za to piękne zestawienie, kłaniam się także słuchaczkom i słuchaczom. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.